0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. To ja, debiutująca w tym radiu, Grażyna Torwicka.
1: Minęła druga, 13.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

was not a crime. In jail time, it was not a crime.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Windshields on.

0: Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Tryla z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła 4:11.

0: Siemano, wam tam takiego czegoś nie grano od dawna.
1: Mała poprawka.
2: Nie grano nigdy.
0: Taki już jestem.
3: Żadnych problemów, depresji przy gniewie. Chyba, że odpalam C30, C39. Żyję zwiewnie tylko dzisiaj i tu. Już nie wiem, czy to epikur, czy filozofia misia balu. Zawijam parę monet i dzionek, witam jak król. Bez czarnych myśli, choć zaczynam od derut. I don't ask. Moja codzienność to offside. Już nie wiem sam, czy to dobrze, gdy nie mam podstaw, by to gdzieś zmądrzeć. I chyba dlatego tak bardzo nie mogę się temu oprzeć sam. Zbudowałem to na kanwie wolności. Znam 7 grzechów głównych na pamięć z autopsji. Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli. Twój Bóg nawet nie prosi mnie, żebym w Niego uwierzył już. I nawet jak odszedłbym jutro, to nie mów, że trudno, bo miałem okazję to przeżyć. I wszyscy moi ulubieni raperzy mnie propsowali. Lux, triumf. Taka kryptoreklama, nigdy nie skończę jak te łaki w bramach. Buziaki mama, taka kryptoreklama, chcę się widzieć na szczycie. A, wiedz, że dalej go gonię, to jak GKS Katowice, bo miałem szale po swojej stronie. Chciałbym uciec, ale dokąd idę?

rozumiem, czemu mam za wami biec. Ostatnio już mnie nawet bawi stres, zero powagi, ej, działa jak dragi śmiech. Nie uda się, to masz drugie podejście. Nie bije się po piersi niepotrzebnie. Piję sobie wódę, słucham Henkę. Ze wszystkim jakoś teraz mi na rękę. Zero rad, zero zmartwień, już tak mam. Zero wad, zero zmarszczek, kachandra. Życie ma wiele dla nas co ranka, więc nie sugeruj mi, żebym miał się zamartwiać. Co? Żyję sobie fajnie, a codzienna ucieczka to błąd? Ziom, minę cię na starcie i zdubluję na rękach po sos. Żyjesz jak ktoś, jest zagadka. Co ci dał los, co ci dał hajs? Żyję prawdą, zero kłamstwa. A bogactwo mogę wam dać. Altruizm to piękny aforyzm. Znam ludzi już w kwestii idoli. Nawet kolorowy bez nich świat jest jak bez barw, a ja jak niewidomy. Jak dym z papierosa unoszę się ponad ten jebany.

Wise Boy. I do 12 budzikom śmierć, bo przez gibony mam w oczach piasek, boy. Te dwie kawy rano na rozpęd, bo mam co robić. Nie daję za wygraną, myślę jak pogodzić mój portfel i forsę. Widocznie się nie lubią, ale mam plan. Brzmi trochę głupio, mam styl gorący jak gówno, którym resztę leszczy se wciągnę dupą. I nie chcę krzyczeć, życie ty suko, bo doceniam cokolwiek co mam. Nie mam hajsu jak zmartwień, ale gdybym nie miał co robić, to

0: się nie wie.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
3: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

zapomnij o tym, że chcą byś nie pamiętał, że to jest wojna o nasze serca.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Lisa.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

0: pasado concho.
1: Minęła 7:29.

0: BBRM. Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
2: Jakie wyzwania wiążą się ze zdrowiem dzieci i młodzieży? I czy są obszary, które są największym problemem?
1: No oczywiście to jest bardzo ważny temat. Żywienie jest niezwykle istotnym tematem, bo od tego, co jemy, zależy w dużym stopniu nasze zdrowie. I tematem jest oczywiście skład tych posiłków, wskazanie na to, czego nie jeść. I tutaj na kongresie dużo miejsca jest poświęcone właśnie temu tematowi, ale są też tematy innego rodzaju, związane na przykład z łańcuchami dostaw. To skąd znajduje się jedzenie na naszych talerzach. Zainteresowanie tym, żeby nie marnować jedzenia i edukacja w tym zakresie. Tutaj ministerstwo finansuje bardzo ważny projekt JESZ i w tym programie przewidziany jest moduł badawczy, w którym rodzice i dzieci będą uczestniczyć w badaniu dotyczącym marnowania żywności. Znaczy oni sami będą badali, jak w ich domu używa się żywności, co się marnuje, ile tego jest. To jest bardzo ważne też z punktu widzenia w ogóle funkcjonowania nauki, budowania zaangażowania obywateli w proces naukowy. Bo tak naprawdę naukowcem każdy może być, kto stosuje procedury, zbiera dane, analizuje je i używa tego do zmiany swojego życia.
2: To niech pan minister troszeczkę opowie o tym projekcie. Kiedy on rusza i na czym on będzie dokładnie polegał? Co się będzie działo w czasie tego eksperymentu?
1: No, projekt JESZ tak naprawdę jest kontynuacją projektów z lat poprzednich, ale ten projekt cały czas się rozwija. W przyszłym roku będzie właśnie ten komponent związany z nauką obywatelską, ten, w którym ludzie, rodziny będą badały to, jak używają, jak marnuje się żywność. I oczywiście celem jest to, żeby marnowało się tej żywności jak najmniej. Drugi ważny komponent tego programu, nowatorski tak naprawdę, to program telewizyjny, który będzie powstawał równolegle do badania, wykorzystując pewne wątki z badań nad żywieniem i jednocześnie popularyzując zdrowe żywienie, pokazując, jak tak naprawdę można przygotowywać zdrowe posiłki, odżywiać się zdrowo, jak gotować, żeby pozostać zdrowym. To jest zupełnie nowy pomysł, eksperymentalny, ale bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku to zmierza, że nie myślimy tylko o nauce, która gdzieś tam jest w wieży z kości słoniowej zamknięta, ale myślimy o nauce jako o czymś, co dociera do ludzi, służy im, pozwala im zmieniać swoje życie.
2: A czy w planach są też kolejne programy, kolejne badania nad właśnie zdrowiem, nad żywieniem, nad może też zachęcaniem do sportu, bo to też jest...
1: Ministerstwo Nauki finansuje wielki projekt badawczy WF za WF. To jest projekt, w którym nauczyciele, także jako badacze, dokonują pomiarów sprawności fizycznej dzieci i promują i rozwijają w nich kompetencje związane z ruchem, ze sportem. To jest też wieloletni projekt. On się rozwija właśnie w kierunku tego, żeby tworzyć nowe zasady uczenia i wzmacniania sprawności fizycznej. No dane z tego, pierwsze dane z tych pomiarów, one nie są optymistyczne. Tam dzieci mają problemy z podstawowymi rzeczami, takimi jak na przykład przewrót w przód, który niegdyś niemal każdy potrafił zrobić. Dzisiaj są z tym problemy. Więc to pokazuje, że nasze zainteresowanie w ministerstwie związane ze zdrowiem, ze sprawnością fizyczną dzieci jest szerokie, jest stałe i będzie stałe. Jeżeli chodzi o żywienie i rolnictwo, to finansujemy też, czy będziemy finansować w przyszłym roku projekt związany z produkcją żywności wokół wielkich miast, skracaniem łańcuchów dostaw i rolnictwem jako zawodem przyszłości, jak on się będzie zmieniał, kogo będzie dotyczyło, jak, jak się będzie zmieniać rolnictwo, żeby nadążyć za zmianami ekonomicznymi, ale także za zmianami ekologicznymi. Więc to jest też cały czas ważny dla nas temat.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
2: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni?
1: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni? I tak i nie, z jednej strony nie, bo to są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponadprzeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko, ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
2: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
1: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
2: Czy obserwujemy dziś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
1: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość, bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
2: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne, psychologiczne?
1: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
2: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
1: Dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
2: A też się dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
1: Rena, pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo to no dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami, wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji, kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką, może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

0: Thank you.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Radio Praga.
1: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robią, nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach, zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
0: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, będziemy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnych chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
3: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
2: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna.

0: rozniecania ognia.
1: Radio Praga.
2: Minęła 8:47.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
2: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
1: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadne z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmiany kościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
2: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
1: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
2: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego, czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
1: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy, mimo wszystko. Tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
2: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
1: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są w równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc bardzo będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej, strategii rozwoju kraju, jako wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego, aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: To była nowość.
1: Cześć, nazywam się Andrzej Smonik, słuchajcie Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
4: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
3: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
4: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
3: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
4: Właśnie o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
3: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
4: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
3: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
4: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
3: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
4: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
3: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. Powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
2: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
3: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne. Więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
1: Poziom pozostałości na przykład substancji chemicznych, pestycydów musi być poniżej poziomu, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej. To są tak zwane maximum level of residuals, MRLs i one w Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie ustawione, wielokrotnie, w wielu wypadkach nawet 10-krotnie niższym niż w innych krajach. I towary importowane z tych innych krajów muszą spełniać te wymogi. Komisja zapowiedziała zwiększony monitoring przepływu towarów rolno-spożywczych co do jakości, co do również wolumenu, a jednocześnie zwiększone kontrole tej importowanej żywności. Także to, myślę, powinno uspokoić i konsumentów, i producentów. Myślę, że praktyka pokaże, że te obawy są daleko na wyrost, bo Mercosur to nie jest coś takiego, że to się dopiero rynek otworzy. Ten rynek już funkcjonuje i na przykład Polska importuje 3,5 miliona ton pasz wysokobiałkowych z właśnie Mercosur i nic tutaj złego się nie dzieje.
2: Tutaj jako Polska też stawiamy na dodatkowe kontrole na granicach, sprawdzanie jakości, bo konsument ma prawo do żywności sprawdzonej, bezpiecznej i dostępnej.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
3: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
2: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
3: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
2: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. To jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana, bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku, natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski, więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
3: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
2: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje, jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
3: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
2: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin, Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację, to znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin.

0: Radio Praga.
1: Na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie odpuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
2: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozów wzrostu i w Polsce, i w Europie?
1: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny. Więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem. Bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach, więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować. Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga. Radio Praga,
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz, nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu i rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania, są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

0: Bez zmiany. Dwa kanały.
1: Kanał lewy, kanał prawy.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: to była nowość.
1: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Hałas w środowisku narasta, ponieważ przybywa, i to bardzo szybko, urządzeń, którymi ten hałas można wytwarzać. Możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, że żyjemy w najgłośniejszych czasach w historii, ponieważ nigdy dotychczas ludzie nie mieli aż tak wielu urządzeń, maszyn, czy też rzeczy służących rozrywce, które hałas generują. Niestety to ma bardzo konkretne przełożenie na to, jak ludzie się czują, jaką oni mają wydajność, jakie oni mają w ogóle możliwości w życiu. Dlatego, że hałas odbiera możliwości na przykład przez to, że jesteśmy mniej wydajni, jesteśmy bardziej zestresowani, jesteśmy ciągle niewyspani, ciągle nie mamy na coś siły. To się przekłada na bardzo wiele aspektów życia.
2: W trakcie ewolucji naszego organizmu wykształciły się mechanizmy obronne, które między innymi były skierowane w tym kierunku, żeby reagować szybko i sprawnie na zagrożenie zewnętrzne. Jednym z takich elementów w toku naszej ewolucji były gwałtowne hałasy, dźwięki, ryk dużego zwierzęcia. Reakcją na takie zjawisko jest coś, co nazywa się reakcją walki, walcz lub uciekaj. Czyli nasz organizm mobilizuje się do tego, aby zachować się przy życiu. Stały wzrost ciśnienia krwi, stałe napięcie mięśniowe prowadzi do tego, że powstaje nadciśnienie, choroby serca, inne choroby układu naczyniowego. Wzmożone napięcie mięśniowe powoduje to, że jesteśmy cały czas zmęczeni.
1: Z hałasem można walczyć i można to robić na różne sposoby. Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że warto walczyć razem. Jest regułą, że tam, gdzie ludzie zrzeszają się, gdzie jest grupa, te sprawy są rozwiązywane znacznie szybciej, znacznie prościej niż wtedy, kiedy walczy pojedyncza osoba. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to na przykład możemy opisać nasz problem, oznaczyć go na mapie problemów z hałasem. To jest aplikacja, która służy właśnie do tego, żeby oznaczać problemy, żeby znajdywać innych, którzy borykają się z tymi samymi problemami w tym samym miejscu. I po zebraniu grupy należy ruszyć do działania. Musimy przede wszystkim stwierdzić, gdzie się należy udać z danym problemem z hałasem, a następnie to zrobić. Jeżeli ta ścieżka okaże się nieskuteczna i organy, które są powołane do tego, aby chronić ludzi przed hałasem, nie zadziałają poprawnie, zawsze zostaje jeszcze ścieżka sprawy karnej, która jest prostszą wersją sprawy sądowej i ona jest bezpłatna. I jeżeli z kolei ta forma nie zadziała, to jeszcze na koniec pozostaje sprawa cywilna. Na drodze cywilnej także można dochodzić tego swojego prawa do spokoju, ponieważ tak generalnie mamy prawo do spokoju, do ciszy we własnych czterech ścianach, a bierze się ono z tego, że hałas wpływa na zdrowie bardzo intensywnie i tak po prostu jest zakazane stwarzanie warunków, które innym ludziom psują zdrowie.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
2: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
3: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania YouKids Online 2026?
2: Badanie YouKids Online 2026 to badanie cykliczne. W tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
3: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
2: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie. Czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego, a tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze, ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne, odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
3: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
2: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda, to okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.
4: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Marta Zawadzka, Jaral Polska, dyrektor najmu.
3: Jakie jest podejście firm do ESG w kontekście biur i jak to będzie się zmieniało?
2: ESG na stałe zawitało na przestrzeni biurowej, na projektach biurowych. To nie tylko z obowiązku raportowania, ale również z dbałości o środowisko, tak? Więc zaczynamy już od samego początku, wykorzystując właśnie beton niskoemisyjny, materiał z recyklingu do budowy, ale również zarządzanie światłem, wodą, podlewanie, wykorzystywanie wody deszczowej do podlewania przestrzeni zielonych. To wszystko to są te punkty, które dają nam w ramach ograniczenia emisji CO2 do środowiska. Tak? Więc od tego zaczynamy, a klienci dalej, no, od kończąc na zwykłej segregacji śmieci, tak? Która jest już z nami od wielu, wielu lat.
3: W jakim stopniu ślad węglowy zależy od biura?
2: O tym, jak duży jest ślad węglowy, decyduje już sam etap budowy, tak? Czyli wykorzystywanie materiałów do budowy. My jako Jaral wykorzystaliśmy akurat beton niskoemisyjny, ale również jest wykorzystywanie prądu. Tak? U nas jest to prąd pochodzący z farm wiatrowych, certyfikowany, więc to jest drugi punkt. Potem można wykorzystywać materiały z recyklingu. Myśmy akurat poszli w wykorzystanie aluminium pochodzącego w 70% właśnie z materiałów z recyklingu. Tak więc są punkty, które zdecydowanie już od samego początku możemy obciąć właśnie tą emisję. No i potem w ramach zarządzania, tak? Samym projektem, wykorzystywanie nowych rozwiązań, udogodnień, ograniczenia zużycia prądu, wody, to wszystko.
3: Jak za kilka lat będzie wyglądać zielone biuro?
2: Moje zielone biuro za kilka lat. Pierwsze, co mi się kojarzy, no to, że jest dużo w niej zieleni, tak? Ale też myślę o fotowoltaice, o pompach ciepła, o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, o świadomym zarządzaniu, o oszczędności. Więc tak widzę biura za kilka lat.
3: Jaki jest udział takich biurowców na polskim rynku i co z tymi starszymi obiektami?
2: Na polskim rynku widzimy coraz więcej nowo budowanych biurowców, które wykorzystują wszystkie aspekty z modelu ograniczenia emisji i punktów ESG. Jest też dosyć spora tkanka starszych biurowców, które obecnie coraz częściej przechodzą tak zwany redevelopment, czyli są wykupywane i są na nowo przebudowywane, są w nich montowane nowe instalacje, powierzchnia staje się bardziej efektywna, ergonomiczna, więc następuje ich przebudowa. Tak? Więc to nie jest, że następuje ich śmierć, raczej nowe życie.
3: Jak biurowce wypadają pod kątem zieloności na tle innych segmentów nieruchomości?
2: Rynek komercyjny i mieszkaniowy rozwija się bardzo mocno i wydaje mi się, że największy trend zawsze w ramach zielonego, w cudzysłowie, był na powierzchni biurowej i dla mnie osobiście rynek mieszkaniowy jest rynkiem, który również mocno się rozwija w ramach certyfikacji i w ramach właśnie bycia zielonym, tak? Więc tutaj widzę rozwój, więc rynek biurowy jak najbardziej bardzo dobrze.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju, przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w czteroleciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
2: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
1: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności, bo Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica to są takie marki osobiste, o których mówi cały świat i to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty, czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej, ostatnio Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukces, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
2: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
1: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu, tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie, na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską, nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych, bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same, a przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jeżeli mówimy o najważniejszych trendach, które mogą wpłynąć w najbliższym czasie na handel i w ogóle na przemysł spożywczy, a ja tutaj reprezentuję stronę producencką, no to na pewno trzeba się skupić na tym, co jest dla nas najważniejsze. Dzisiaj konsument szuka dodatkowych doświadczeń w produktach, czyli cała kwestia związana z multisensoryką, związaną z wieloma strukturami w produkcie, ale także gdyby produkty zdrowsze, rozumiane niekoniecznie jako takie, które poprawiają nasze zdrowie, ale takie, które na przykład dają nam większą odporność, dają nam dodatkowe funkcjonalności, cała gama produktów tak zwanych superfoods, bogaconych czy o białko, czy o proteiny, czy o jakieś probiotyki. To jest ten kierunek, którym się na pewno rynek będzie rozwijał, jeśli chodzi o trendy. Bardzo ważnym trendem jest trend takiej, my to nazywamy modern nostalgia, czyli konsument dzisiaj, czasami to starsze pokolenie, lubi wracać do marek, które pamięta z przeszłości. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o Kolian, orężada Helena jest jednym z takich produktów, które idealnie wpisują się w ten trend. Innym przykładem jest na przykład napój Frugo. Też takim dużym trendem, który się rozwija i można powiedzieć, że to jest trend, a nie chwilowa moda, to jest mieszanie się i co-branding marek ze sobą. To, że dzisiaj jedna marka kooperuje z drugą i mamy na przykład, nie wiem, chipsy Lay's o smaku KFC, pizzy z KFC, czy mamy kooperację Oreo z Lady Gagą. My w Kolianie robimy takie kooperacje. Nasza marka Śliwka Nałęczowska kooperowała z modową marką Medicine. Mamy dzisiaj już w Polsce ponad 8 tysięcy osób, które przekroczyły 100 lat życia. I jak gdyby ta długość życia będzie nam się wydłużać, ilość osób powyżej 50 roku życia za 5 lat przekroczy ilość osób poniżej 50 roku życia, czyli więcej niż co drugi mieszkaniec Polski będzie 50-latkiem plus. W związku z tym, jak gdyby trzeba pamiętać o tym, żeby też w umiejętny sposób się z nimi komunikować. To są często osoby, które wychowały się na takich markach, jakie ma w swoim portfelu Kolian, bo przypomnę Goplana 1912 rok, to stulatkowie nawet ją pamiętają, Solidarność lata 60-50, tak samo Jerzyki czy Goplana, sama firma ma 35 lat istnienia na polskim rynku. Więc ci konsumenci z nami dorastali i teraz ważne jest o to, żeby ta ciągle rosnąca grupa konsumentów nie rezygnowała z używania naszych marek, więc trzeba w umiejętny sposób się z nimi komunikować, przełamując też pewnego rodzaju stereotypy myślenia, zwłaszcza o seniorach.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Zbigniew Bagiński, jestem marketing dyrektorem w firmie Lucky Fish, dystrybutora produktów koreańskich. Kimchi to w zasadzie jest taka sałata kiszona, to jest fermentowane warzywa, głównie kapusta pekińska z różnymi dodatkami. Kimchi nie jest czymś jednym określonym, można zmieniać odrobinę i smak oraz skład według naszych upodobań. Produkt cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o polski rynek, to przede wszystkim Polacy poszukują i kochają odkrywać nowe smaki. Szukają ich po prostu. Jesteśmy narodem, który się stał bardzo gastronomiczny. Muszę powiedzieć, że też w tym nurcie bardzo wiedziemy. Jeżeli chodzi o samą popularność, to kimchi jest czymś nowym, czymś świeżym, czymś zdrowym i bardzo dobrym, który można łączyć z

0: Radio Praga.
1: Uważa to pewną uniwersalność robienia burgerów, dań, kiszu lub podawania sauté. Kimchi można łączyć z wieloma elementami. Oczywiście świetnie smakuje sauté, to jest lekko pikantna potrawa, lekko kwaskowata ze względu na swoją fermentację. Można ją łączyć w burgerach mięsnych lub wegetariańskich, takie jak dzisiaj mamy, albo podawać ją po prostu dań, zapić ją z kiszem, nawet podać na pizzę.

to lose.

0: Czwartki o 20:00 Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tutaj Kasia Linz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.pl.
0: Radio Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Naci Chocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scyr,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

Idziesz przez miasto jak król. Nie widać za wiele z twojej wysokości. A ja mam dla ciebie luksusowy panie. Ja i cały świat mamy dla ciebie niezamiłe wiadomości.

patrzysz na kuchenny nóż. Nóż, którym kroisz mięso. Zanim nadziejesz je na rożen, mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Zadowolony z siebie, panie.

świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Płonie. Luksusowy panie, twój świat zaczyna płonąć, płonie. Twój świat płonie. Bo mój świat od dawna płonie.

Próbowałeś poznać, dotknąć mego świata. Ma w domu duże drewniane okna, ale te okna są całe w stalowych kratach. Golisz twarz maszynką na żyletki. Ciągle słyszę rechot twoich wiernych wielbicieli. Zanim włożysz garnitur, zanim zawiążesz krawat.

mam dla ciebie niezamiłe wiadomości. Mój ty luksusowy panie. To ja. Jestem tą żyletką. To nie fake news, bo to już dowiedzione. Twój świat zaczyna płonąć, tak jak mój świat od dawna płonie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Tym razem to nie fajerwerki, to nie zimne ognie. Twój świat zaczyna płonąć, bo mój świat od dawna płonie. Twój świat płonie. Świat od dawna płonie.

0: Witajcie, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Tutaj kolejne wydanie audycji Folkomat. Za sterami DJ Ginia,
1: DJ Wilczynesko i tradycyjnie oczywiście też DJ Pysio. A nasza dzisiejsza audycja podzielona będzie na dwie części i będzie bardzo silnie związana z audycją, która miała miejsce tydzień temu, i również tą, która będzie miała za tydzień miejsce. Ale zaczniemy od początku, czyli od tego, co było tydzień temu. To był Dzień Dziecka folkowy.
0: Tak, Dzień Dziecka folkowy, także tutaj jak najbardziej wskazane wszystkie kawałki dla dzieci, o dzieciach.
1: Ale jednego kawałka zabrakło tydzień temu i teraz nadrobimy to, ponieważ audycję mieliśmy 4 czerwca i tak dzięki magii radia byliśmy w dwóch miejscach naraz, w radiu dla Was i na koncercie formacji Nicponie na Placu Zamkowym w ramach Święta Warszawy. No jak wrażenia po Nicponiach?
0: No wrażenia są super, naprawdę. To będzie chyba moja ulubiona kapela, bo muszę się przyznać, że dopiero pierwszy raz widziałam Nicponi na żywo.
1: Ja się przyznaję, że również, chociaż Nicponi już graliśmy w Radio Praga nieraz, ale tym razem zobaczyliśmy ich na żywo i szczerze powiem, że kapele, które grały po nich, miały bardzo wysoką poprzeczkę do pokonania. Natomiast jeśli chodzi o Nicponie, to ten typ folkloru warszawskiego, który oni reprezentują, to jest coś przegenialnego. Taką pewną też bliskość Semaforce tutaj można było dosłuchać się.
0: Tak, duch Semaforce na pewno tutaj się unosił. No i przede wszystkim fajne jest to, że no nie usiłują być kolejną kapelą, taką warszawską kapelą podwórkową.
1: Tylko są po prostu Nicponiami. Tak, warszawskimi Nicponiami.
0: Że bardzo tutaj nikczemne, różne, ciekawe. Ciekawe.
1: W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, takie pozytywnie szemrane. Tutaj w składzie między innymi Sam Kowalski na wokalu i Łukasz Odczynnikow na kontrabasie. Zresztą z Łukaszem rozmawialiśmy po koncercie i powiedział, że nagranie bootlegowe, którego dokonaliśmy dla Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, jak najbardziej możemy legalnie dzisiaj zagrać. I to zrobimy. Jaki to będzie utwór?
0: To będzie utwór Gangsta Ogórek.
1: Jest to nagranie z koncertu 4 czerwca z Placu Zamkowego w Warszawie.

czasami jesienią na grządkę w ogrodzie. Deszczowa pogoda przychodzi, parasol ma w ręku, konewkę ma skórki i deszczem podlewa ogórki. Tak.

0: Jeszcze tutaj chciałam dodać o Nisponiach, że są dla mnie bardzo interesującym zespołem, bo podoba mi się to ich takie podejście na luzie i takie wesołe do twórczości.
1: Twórcze podejście do coverów.
0: Tak, bardzo twórcze właśnie podejście do coverów. Lubują się też w różnych bardzo nieoczekiwanych mashupach.
1: Czyli robią to, co kapele podwórkowe przed wojną.
0: No właściwie tak, bo te kapele podwórkowe przed wojną też korzystały z jakichś ogólnie znanych, tradycyjnych melodii, nierzadko też i ludowych.
1: A i za parę groszy do kapelusza również grali konkretne zamówienia.
0: No tak, a tu jeszcze w przypadku Nisponi, jak tak słuchałam sobie właśnie tych coverów, to one zyskały naprawdę tak, nowy wymiar. I poza tym też jest fajnie, bo myślę, że przyciągnęły przynajmniej tutaj dużo słuchaczy, no bo trzeba przyznać, że folk jest trochę taką jednak muzyką niszową.
1: Ale w trakcie koncertu coraz więcej ludzi tańczyło.
0: Tak, więc dzięki temu, że oni właśnie grają z takim folkowym sznytem te przeboje mainstreamowe i znane, może jakoś folk będzie tak przemycony i ktoś tam się bardziej zainteresuje tą nutą.
1: I w ten sposób płynnie przechodzimy do pierwszej części naszej dzisiejszej audycji. Po raz kolejny uruchamiamy YouTube'owe algorytmy, którymi YouTube ostatnio prowadził nas przez swoje zasoby. A skoro było o Nisponiach, to pierwszym takim fajnym motywem, który nam się tutaj pojawił, to jest człowiek, którego już kiedyś graliśmy, pan Alvaro Galán, pochodzący z Hiszpanii, kompozytor i multiinstrumentalista, znany w internetach jako Algal de Bart. I pan tworzy w tak zwanym nurcie Bartcore, czyli takim medialnym podejściem do wszelakich hitów światowych z naciskiem na rock, metal i hymny do gier. Pamiętasz pana?
0: No tak, tutaj się zastanawiałam, czy ma coś wspólnego z Galanem, naszym rumuńskim znajomym.
1: Być może jest to zbieżność nazwisk, być może coś więcej, ale na pewno jest to z tej latynoskiej części Europy. I dlaczego teraz pan Alvaro Galán vel Algal de Bart? Ano dlatego, że on również robi trochę też to, co Nisponie, tylko nie w stylu folkloru warszawskiego, a w stylu właśnie Bartcore. No i teraz nam pan bardzo pięknie udowodni, chyba już po wsze czasy, pewną tezę, którą stawiałem jeszcze na początku lat 2000 w piśmie folkowym i ówczesny Gadka z Katki oczywiście, że Iron Maiden to jest kapela folkowa. No to teraz usłyszymy Run to the Hills w wykonaniu Alvaro Galana i już chyba będzie jasne, dlaczego Iron Maiden jest kapelą folkową. Słuchamy.

0: A my teraz słuchamy algorytmowej części naszej audycji. Algorytmowej,
1: No przypomnijmy właśnie, o co chodzi.
0: przypomnijmy ideę. No, stało jak zwykle większość wynalazków przypadkiem. Stało się tak, kiedy szukaliśmy jakichś kawałków do audycji i po prostu tutaj YouTube zaproponował nam jakieś inne folkowe też utwory.
1: A przy okazji tego patrzyliśmy, co podpowiada przy danych wykonawcach. I to czasami było oczywiste, a czasami było totalnie nieoczywiste, więc cały czas rozkminiamy te algorytmy, ale jakoś tak fajnie one się układają, że rzeczywiście takie fajne muzyczne podróże przez Europę i świat nam się tutaj układają, więc postanowiliśmy go with the flow zrobić i teraz przeniesiemy się ze słonecznej Hiszpanii do równie słonecznej, wielokulturowej Austrii. I tutaj zespół o bardzo ciekawej nazwie.
0: Tak, nazwa jest bardzo ciekawa. Baba Jaga,
1: Zespół
0: pisane
1: już,
0: przez Y.
1: tak, zespół już graliśmy. Przypomnijmy, że zespołów o nazwie Baba Jaga jest kilka, co najmniej, jeśli chodzi o folk i nie tylko. Natomiast tu chodzi o ten austriacki zespół, którego skład wyklarował się w roku 2023. Już mieliśmy okazję grać. Oni formalnie pochodzą z Wiednia, w sensie zespół. Natomiast muzycy poznali się albo na studiach, i to co ciekawe, jazzowych, albo po prostu w ramach innych projektów zespołowych, gdzie grywali. No i skład się wyklarował w następującym składzie, że tak powiem, skrzypaczka i wokalistka Rafaella Della Gemma, perkusjonalnia i wokal Jasmine Mary, podwójne basy i wokale Florin Günacker, akordeon Anela Cindrak i gitarzysta David Mandelbarger. Także też i częściowo międzynarodowo tutaj jest.
0: Tak, taki wielki tutaj też tygiel międzynarodowy. A chciałam powiedzieć, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki w tle, to
1: DJ
0: właśnie
1: Pysio tutaj
0: DJ Pysio
1: już.
0: już poczuł tę chmurę i ten deszcz, który nadchodzi i tutaj właśnie zapodaje swoje chrapanie.
1: Natomiast my wracamy do Baby Jagi. Baba Jaga ogłosiła, że po 2 latach kończy nagrywać swój drugi album, który będzie się nazywał Odyseja. No i tutaj do tej pory grali głównie rzeczy okołobałkańskie i związane tutaj z regionem, bo wiadomo, jak wiadomo, w Wiedniu już się Bałkany zaczynają, a nawet trochę wyżej. W każdym razie tu będzie więcej klimatów związanych z międzywojniem, będzie też trochę klimatów związanych z jidysz i w związku z tym pierwszy singiel, który już promuje płytę Odyseja, która się ukaże w październiku, to jest Oj mame bin ich Verliebt, czyli tutaj widzisz utwór o młodej dziewczynie, która oddaje całe swoje serce wirtuozowi skrzypkowi ludowemu.
0: Tak, i co ciekawe, ten utwór został skomponowany 90 lat temu przez amerykańskiego kompozytora Abrahama Elsteina. I utwór ten stanowi część takiego musicalu Widdish, Jiddle Meet Fiddle, który w 1936 roku się właśnie ukazał. Ale oczywiście współczesna wersja tutaj zespołu Baba Jaga jest bardzo nowoczesna, ale
1: Ale oddaje
0: pozostaje
1: ducha klimatu.
0: ducha
1: Tak.
0: tradycji, także.
1: Kto nie był na wystawie w Polin dotyczących siły słowa, niech żałuje, bo to w pewnym sensie utwór, który komponuje się z tym, co niedawno widzieliśmy w Muzeum Polin. Słuchamy.

0: Ale żeby nie było, że Baba Jaga tylko sięgnęła do dawnych klimatów jidysz sprzed wojny, to będzie też taki utwór Vini, Vini, Dami, Dame, który tutaj się niedawno pojawił w ramach algorytmów.
1: Tak, właśnie zaczęliśmy się tu poza anteną zastanawiać,
0: rozkminiać
1: znaczenie tego słowa, bo...
0: Wyszło nam, że wino lamine.
1: Tak, znaczy nie, ale już tak...
0: Niekoniecznie z winem.
1: Nie, abstrahując tutaj od połączeń, ale chyba tu rzeczywiście od łaciny z tym przebywaniem, venio, chyba jakoś tak to brzmiało, więc może, nie wiem, czy to znaczy przyjść do mnie, jakoś tak...
0: W każdym razie austriacką formację Baba Jaga lubimy coraz bardziej i coraz bardziej przyglądamy się i coraz bardziej czekamy na ich płytę i fajnie by było skoczyć na przykład do Wiednia na premierowy koncert, o którym pewnie też będziemy informować, a natomiast właśnie teraz to Vini Damine przed nami, czy Dame, i potem będziemy właśnie podążać algorytmowo w stronę rumuńską, ale na razie jeszcze Baba Jaga z Austrii.

0: No i oczywiście tutaj najulubieńsze twoje algorytmy, które zaprowadziły nas do Rumunii.
1: Tak jest, i to do Rumunii Południowej, ale tutaj będzie też szczypta Rumunii Północnej, ale będzie też trochę brzmienia z Banatu. Otóż Zorina Cevdia bardzo intensywnie nagrywa nowe single, tutaj chylę czoła przed Sorineo i Danezu, którzy tu niezmordowanie nagrywają nowe utwory w różnych stylach, ale trzymając się klimatów manelowych i w utworze Poveste de Strada Doi. Tutaj będzie klimat taki trochę powrotu do korzeni manelowych, czyli do, uwaga, indyjskiej bangry.
0: Wow, to ciekawie, ale czy to będą też takie wysokie dźwięki, które kiedyś generowała Denisa z Florinem?
1: Trochę nie do końca, dlatego że tutaj akurat w tym konkretnym przypadku Daniel Princul, Banatu Lui i Sorina mają nieco inne tembry głosu niż Deńka i wujek Florin, ale w pewnym sensie jakieś echa tych dawnych brzmień będą tutaj słyszalne w takim nowym wydaniu, bardzo klubowym. Zresztą to, co Sorina mówiła, że to nie jest tak, że trzeba ileś tam naraz wydać, tylko trzeba dopracować kawałek i dopiero jak się go pracuje, to się go publikuje i zaczyna pracować nad kolejnym. I dokładnie było tutaj w jej twórczości w ten sposób. Przejrzeliśmy nowości z ostatnich miesięcy u Soriny i ten utwór wybrałem w ramach takich własnych algorytmów, bo stwierdziłem, że o ile Sorina w Manele, czy w takim no, etnopopie rumuńskim, no to już ma bardzo ugruntowaną pozycję, to są rzeczy już takie oczywiste w dobrym tego słowa znaczeniu. Natomiast w przypadku Bangry jeszcze nie było, żeby ona bangrowo czy hinduskie rzeczy grała, więc stwierdziliśmy, że pokażemy, że i w te klocki jest bardzo dobra, muzyczne. To co, pokażemy? Posłuchamy, bo nie jesteśmy
0: Posłuchamy.
1: telewizją, tylko radiem.
0: Tak, tutaj, czyli to jest książę Banatu, tak?
1: Tak. Książę Banatu razem z Soriną, Poveste de Strada Doi.

0: my przeniesiemy się, no, logika wskazuje nawet, do Mołdawii.
1: Tak, bo to blisko, za miedzą.
0: I tu bardzo ciekawa i zakręcona po części kocia historia będzie.
1: No, też kocia historia, związana z artystą, takim właściwie songwriterem
0: mołdawskim.
1: Tak, bo...
0: Człowiek, który mieści się od alternatywnego popu po folk. Właściwie i rzeczywiście tak, tak jest w jego
1: rok filmie. Jeszcze po drodze. W każdym razie właśnie ten Denis Roabesz najpierw chciał być marketingowcem, ale później zdecydował, że będzie artystą. No i co ciekawe, wymyślił właśnie prawie przez 7 lat mu się każdej nocy śniły koty i różne kocury i stwierdził właśnie, że jakoś musi to uczcić i przybrał właśnie potem imię De Motans.
0: Czyli właściwie taki one man project De Motans. Występuje pod takim pseudonimem już od 2016 roku w Mołdawii. Jest tam bardzo już popularny, z parę nagród zwinął, z paroma znanymi wykonawcami z tego pięknego kraju. Tam za, że tak powiem, już powystępował. A jego najnowszym hitem, który udało nam się poprzez nasze algorytmy YouTube'owe ogarnąć, to jest utwór La Galop. To co, ruszymy w taki lekki galop?
1: No, chyba tak.
0: I tutaj przechodzimy po trochu w taki klimat, który jest z pogranicza tego naszego folku środkowo-wschodnioeuropejskiego i tak zwanego folku zachodniego, bo za chwilę będziemy w podobnych klimatach, chociaż z Ukrainy, ale na razie jeszcze Mołdawia, La Galop, no i tak jak powiedziałem, trochę alternatyw popu, trochę alternatyw folka, trochę folk amerykany w wydaniu mołdawskim. No i po prostu The Motans, La Galop.

0: A teraz przenosimy się do Kijowa.
1: Jak pisze zespół z Wentar do starożytnego Kijowa, o sobie piszą tak: jesteśmy zespołem grającym dark country ze starożytnego Kijowa. W naszych utworach staroamerykańskie, ukraińskie opowieści ludowe splatają się ze sobą i nikt nie chce odpuścić. Nasze koncerty to opowieści z Dzikiego Zachodu, z Doliny Cienia Śmierci, gdzie twój stary dobry Colt zdradza cię w ostatniej chwili. Nie pytaj dlaczego, to wszystko dzieje się w Karpatach. To jest zespół, który jest ukraińskim odpowiednikiem The Dead South w każdym razie, ale sięga też do takiego nurtu, który wykształcił się jeszcze w czasach, jak Ukraina była Republiką Radziecką, i to się nazywało dark folk, i to była ta taka scena zimnofalowo dark folkowa. To do nas przenikało trochę dzięki nieśmiertelnemu i niezmordowanemu Koka Records i Włodkowi Nakonecznemu, który promował te brzmienia u nas. I tak jak my mieliśmy na przykład Beltane Improve czy Kloster Kellera, to oni mieli właśnie kapelę pokroju Żaby w Dyryżabli, Wieży Chmar czy Grayscale. I w pewnym sensie Zwyntar kontynuuje ten ukraiński dark folk, ale już jakby po kontakcie z Zachodem, bo oni na początku, jak taką scenę tworzyli, no to oni właściwie mieli to, co mieli u siebie. Więc oni trochę tam słyszeli Joyów, trochę słyszeli Depeszów, gdzieś tam, wiesz, na bazarach krążyły pirackie kasety i stworzyli sobie taką scenę na podstawie tego, jak sobie ten świat widzieli, tej właśnie zimnej fali. Natomiast już potem, jak Ukraina otworzyła się na świat, została wolnym krajem i tak dalej, no to oczywiście kontakt z muzyką zachodnią był dużo większy. W związku z tym mamy teraz falę dark folk ukraińskiego, ale takich właśnie jak kapela z Wynta. Zresztą bardzo ciekawa. I tutaj też dzięki YouTube'owi i tym, że wcześniej trafiliśmy na The Moltons, to tutaj znamy tę kapelę. Ja szczerze mówiąc będę się chętnie przyglądał, bo jako że im jesteśmy starsi, tym bardziej lubimy folk amerykana, to połączenie to z muzyką stepową ukraińską może być to bardzo fajne.
0: No tak
1: Jest bardzo fajne.
0: brzmi dosyć tak karkołomnie w pierwszej chwili, jak o tym opowiadasz, ale
1: Ale
0: może jest
1: przesłuchałem tego
0: jakaś
1: trochę i to ma ręce i
0: reguła.
1: nogi bardzo fajne. Wiesz, to też trochę jest ten nurt, który robi Dacha Bracha, chociaż ci są bardziej folk americana. Dacha Bracha jest jednak bardziej taka psycho folk, a tu mamy
0: Czy taki
1: jednak.
0: etno, różne elementy
1: Tak, natomiast tu
0: kultur,
1: jest więcej
0: etno
1: tego
0: całego
1: takiego
0: świata.
1: typowego akustycznego, gitarowego, czy takiego półakustycznego, gitarowego grania w stylu amerykańskim, ale właśnie po ukraińsku. Przed nami utwór Nicz Upady.

0: A teraz na chwileczkę skaczemy do Kolumbii.
1: Tak, bo tutaj mamy wrażenie, że tym razem algorytm poprowadził nas bardziej brzmieniowo niż
0: No tak.
1: regionalnie. Przed nami formacja Gueto Cumbres z Bogoty w Kolumbii. Oni właśnie wydali piąty album swój, który się nazywa Cardons. I jest to bardzo ciekawa próba zagrania akustycznego muzyki klubowej w klimatach akustycznej kumbii i muzyki tradycyjnej. Szczerze mówiąc, powiem, że wcześniejszych płyt ja specjalnie nie znałem, bo ten zespół poznaliśmy dzięki algorytmom YouTube'a i chętnie się mu przyjrzymy w przyszłości. Natomiast płyta Cardons rzeczywiście jest częściowo akustyczna i częściowo taka neotradycyjna, bo to nie jest typowa muzyka andyjska czy typowa muzyka stamtąd, natomiast jest utrzymana w tych klimatach. Ja myślę, że po prostu będziemy ten zespół obserwować. Natomiast teraz zagramy utwór Cardons, który jest takim jednym z głównych singli promujących płytę Cardons. Niedawno się zresztą na YouTubie pokazał teledysk. Oni go nagrali wspólnie z Lido Pimientą i Henrym Pimientą Puszajnym. Także tutaj jest to jeden z tych utworów, gdzie zaprosili gości do wspólnego grania, co będzie bardzo ładnie słychać w tym utworze. I tak jak mówię, dość tajemniczy zespół, bo mało o nich jest w internetach, ale dla chcącego nic trudnego, warto googlać, warto szukać. Słuchamy.

0: Teraz po krótkiej wycieczce do Kolumbii wracamy z powrotem do Europy, chociaż na Wyspy Brytyjskie.
1: Tak, i tutaj przed nami płyta człowieka. Tutaj to tak trochę poza algorytmami, no ale powoli będziemy przechodzić do drugiej części, czyli do koszulek folkowych kolejnego wydania, więc tutaj będzie taki fajny mały przerywnik w wykonaniu pana, który przeżył swój zespół o 40 lat.
0: Dokładnie, tak tajemniczo tutaj opowiadasz, a chodzi o Ringo Stara.
1: Tak jest, tak jest. I tutaj historia jest taka, że nie przypuszczałem, że kiedykolwiek to powiem, ale jestem bardzo wdzięczny Markowi Sierockiemu, który no, pojawiła się informacja, że wyszła nowa płyta Ringo Stara i podał ją w internetach i w mediach społecznościowych i w mediach Marek Sierocki. Jestem mu mega wdzięczny za to.
0: No tak, dokładnie.
1: I to podał w taki swój własny sposób, po prostu, że jest płyta, że wyszła, został zapodany utwór. Utwór nazywa się Long Long Road, jest to również utwór promujący płytę o tym tytule. I co się okazało, że Ringo Starr poszedł tą samą drogą, którą poszedł swego czasu Shaking Stevens i tą drogą, którą już od lat też kroczy Brendan Monaghan, nasz irlandzki przyjaciel. Mianowicie poszedł w Folk Britannia.
0: No, jak najbardziej właśnie. Tak.
1: Dodał troszkę szczypty country i świetna płyta, która po pierwsze nie jest kopią Beatlesów, no bo siłą rzeczy, bo to jest Ringo Stara, no, nie Beatlesi w tej chwili, wiadomo. Ringo był zawsze tym takim najbardziej wesołym i jajcarskim Beatlesem. W związku z tym ta płyta właśnie taka jest. Ona jest wesoła, z przymrużeniem oka, a jednocześnie pan Ringo Starr już na tyle długo żyje na ziemskim globie, że nic nie musi. On może. I właśnie dlatego ta płyta jest dobra. To co, posłuchamy sobie Ringo Starra w folkomacie.
0: Tak, posłuchamy. Oczywiście też tutaj zaprosił innych muzyków.
1: Tak,
0: tutaj.
1: Znakomitości sceny popowej, ale to naprawdę znakomitości. W związku z tym właśnie, słuchamy. I to jest naprawdę długa droga i ja mu życzę jeszcze długiej drogi przed nim.

0: Dobra, to przechodzimy do drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Folkowe koszulki, wydanie, któreś już tam, bo już straciliśmy rachubę,
1: tak,
0: bo to miały być
1: wiemy,
0: dwa lub trzy wydania, a to są już naście. Wydanie jest naście, jeśli chodzi o koszulki, no ale bardzo nas to cieszy, że te koszulki się pojawiają i że możemy robić kolejne wydanie, bo przypomnijmy ideę, że to jest jeden wykonawca, jedna koszulka, żeby nie było grania 15 razy Metalliki na przykład.
1: No tak, bo Metallica teraz najczęściej można znaleźć,
0: jeden
1: ale...
0: Jeden z najczęściej spotykanych zespołów na koszulkach, ale jeśli chodzi o folk, to też się trochę pojawia i to nie tylko folk metal.
1: No tak, no to generalnie te audycje nazywają się też
0: tekstylną
1: muzyką.
0: Tekstylna. Etnotekstylia, właśnie przechodzimy do etnotekstylii. Formacja Konopians, widzieliśmy ich ostatnio na Korzeniach Europy.
1: Tak, 31 maja na Brudnie.
0: Patronowaliśmy tej imprezie muzycznej, zresztą jako Radio Praga.
1: Tak, tutaj było dużo wywiadów, dużo też tłumy były na koncertach. Konopians, zespół Konopians wystąpił też jako jedna z głównych tutaj gwiazd.
0: Można powiedzieć, że supportował Dikandę.
1: Tak. No i też obchodzili w tym roku 30-lecie istnienia, także też tutaj były takie elementy właśnie
0: urocznicowe.
1: No
0: i przyjechali z merchem, między innymi z koszulkami, co się bardzo spodobało licznie przybyłej publiczności na ten gig. I nagle się pojawiło dużo ludzi w koszulkach Konopians, ale było też parę osób w starych koszulkach Konopians. No i tutaj wśród ludzi, którzy mieli na sobie koszulki Konopians, między innymi Maciek Szaja, Herszt Szajkowski się pojawił, ale również jeden z naszych wiernych słuchaczy, kolega Piotrek. I tutaj z Piotrkiem żeśmy zagadali, i Piotrek wybrał sobie utwór Konopians, który chciał usłyszeć w dzisiejszej audycji. Jest to utwór Dom. I właśnie ze specjalną dedykacją dla Piotra. I to też informacja dla Was, słuchacze i słuchaczki, że jeżeli macie folkowe koszulki, jeżeli chcecie usłyszeć swój ulubiony zespół z koszulki u nas w audycji, to dajcie nam znać, pokażcie się w koszulce i wybierzcie utwór, tak jak to zrobił kolega Piotrek. Pozdrawiamy Piotra i słuchamy utworu Dom.

time.

0: Tutaj mam taką jedną uwagę co do naszych audycji z etnotekstyliami. Generalnie koszulki z zespołami rockowymi, metalowymi częściej widać na ulicy, natomiast miłośnicy folku najczęściej są przez nas zauważani
1: tekstylnie na koncertach.
0: Tak, na folkowych koncertach. No, myślę,
1: znaczy,
0: że...
1: na metalowych oczywiście też jest dużo metalu, czy na punkowych, ale jeśli chodzi o, że tak powiem, występowanie etno tekstyliów, to najczęściej można was zobaczyć w koszulkach zespołów folkowych, na koncertach folkowych.
0: No tak, myślę, że no, oczywiście związane jest to z tym, że folk jest bardziej niszowy i nie ma aż tylu
1: ale za to
0: tutaj
1: warto
0: wyznawców.
1: Wiedzieć, za to warto wiedzieć, że tak dużo kapel folkowych ma swoje koszulki. Dla mnie to jest mega
0: no,
1: miłe.
0: Tak, tak. To
1: można,
0: jest dzięki...
1: można też wesprzeć zespół na takim koncercie, na merchu.
0: Tak, dzięki właśnie temu naszemu projektowi tej muzyki tekstylnej, to ja też dowiedziałam się o niektórych koszulkach,
1: tak.
0: Bo nie
1: czasem
0: byłam
1: o
0: tego
1: niektórych
0: świadoma.
1: Zespołach nawet. No więc właśnie. Przed nami kolejny zespół, który koszulkę swoją, że tak powiem, ujawnił światu. Formacja Szlakiem Starych Drzew. I to akurat ja widziałem tę koszulkę, bo ty nie byłaś wtedy ze mną na tym koncercie.
0: No,
1: to
0: niestety
1: był,
0: nie.
1: to był koncert Jarzma i Daj Ognia, ten taki anty-AI-owy, 100% akustyczny, grany nawet bez mikrofonów, tylko po prostu na Pradze. Zresztą tutaj zaraz obok naszego radia, na Szwedzkiej 2. I tam parę osób było w różnych koszulkach, nie tylko folkowych, metalowych również, ale był bardzo jeden duży, potężny pan, którego serdecznie pozdrawiam, w koszulce Szlakiem Starych Drzew. A ponieważ pan był bardzo duży, to żeby była równowaga w przyrodzie, to teraz będzie kawałek króciutki, ale treściwy i kawałek o nazwie Wyraj.

0: pozostajemy w klimatach pagan folkowych.
1: Tak, ale muzycznie przeniesiemy się do Czech, a fizycznie z peraskiego studia do klubu Voodoo na Woli, gdzie był koncert Lyre, który zresztą też promowaliśmy, na którym byłem. I tam był taki człowiek, który tu bardzo serdecznie pozdrawiam, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale człowiek, który fizycznie przypominał doktora Żiwago. I miał koszulkę Dalorain zresztą bardzo ładną i tu wielki szacun, bo no, tutaj już trzeba było naprawdę dobrze wiedzieć, że taki zespół jest. Na pewno być na jego koncercie, żeby taką koszulkę zdobyć i jeszcze do tego wszystkiego udać się do Voodoo na folk metalowe granie. Także pana serdecznie pozdrawiamy i gramy utwór Dalorainów, jeden z nowszych utworów, utwór Lada.

0: Natomiast teraz przygotujcie się na skok do Finlandii i z klubu Voodoo do
1: Czyli
0: progresji.
1: pozostaniemy na Woli, jeśli chodzi o Warszawę, natomiast muzycznie przeniesiemy się do Finlandii. I to jest w ogóle, to była niezła mieszanka wybuchowa, bo to był koncert Public Image Limited. Tutaj Johnny Rotten, jeszcze już taki potężny, już pan starszy z brzuszkiem, ale dawał świetnie radę. I wśród ludzi, którzy przyszli w koszulkach punkowych, postpunkowych czy Motorheado podobnych, znalazł się jeden człowiek, wysoki, chudy i bardzo sympatyczny, który miał koszulkę fińskiego Ella Kalaiset. I powiem szczerze, że powiem to tak rubasznie, naprawdę trzeba mieć jaja, żeby przyjść w koszulce z humpą na koncert Public Image Limited. Szacun. Szanuję bardzo,
0: No
1: a
0: to chociaż
1: skoro już.
0: przypomnijmy, co to jest humpa.
1: Humpa to jest fińskie manele.
0: Także taka muzyka trochę dyskotekowa,
1: Rubaszna.
0: rubaszna.
1: Ale dyskotekowa, ale bardzo folkowa, bazująca na folklorze i która jakby swoje korzenie ma wśród seniorów fińskich, bo powstała w środowisku fińskich emerytów, którzy stwierdzili, że czują się jeszcze młodo i lubią się pobawić przy muzyce tak zwanej obciachowej dla młodzieży.
0: Młodzież.
1: W ten sposób powstała formacja Ella Kalaiset i to chyba nawet po fińsku znaczy emeryci, o ile pamiętam dobrze. Na początku to w ogóle było tak, że humpę to należało w ogóle grać bardzo mocno procentowo. Znaczy w przypadku grania humpy nie obowiązywało, że prowadzisz, wybierasz zero. W tym konkretnym przypadku to nie obowiązywało, żeby tak dookoła obejść temat. Oczywiście nie polecamy natomiast takiego grania, natomiast posłuchać jak najbardziej. Oni to robią świetnie, więc nie trzeba po nich powtarzać, tylko po prostu dobrze bawić się na ich koncertach. Ella Kalaiset. No ale żeby było już takie totalne łobudu, to wybraliśmy utwór Humpa Soni. I tutaj to jest podwójnie fińskie. A wiesz dlaczego?
0: No nie.
1: Bo to jest cover Hima.

0: Przenosimy się teraz do Szwajcarii.
1: Ale przenosimy się w ramach woli znowu z progresji do wodu. I znowu koncert Lire, zresztą bardzo dobry, który był. I tam wśród fanów Lire i wśród fanów folk metalu pojawił się sympatyczny człowiek w koszulce Fabien Erni. I to był zagraniczny turysta, który przyjechał na Lire, także szacun, to był pan, był albo z Francji, albo z Belgii, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie był już tak bliżej naszego wieku. Tak po półwiecze blisko, ale pan się trzymał bardzo dobrze. A kim jest Fabien Erni? No to jest szwajcarska wokalistka folk metalowa, znana przede wszystkim z Illuvaiti, ale nie tylko. Natomiast nie tak znowu dawno wydała swój solowy album. No i właśnie ów pan miał na sobie koszulkę z tymże materiałem muzycznym i dlatego pana ze specjalnymi pozdrowieniami posłuchamy sobie jednego z najbardziej folkowych utworów Fabien Erni, bo ona jest tak z pogranicza folku i metalu, bardziej w stronę metalu. Tak trochę też przypomina to, co gra Lirre, że ten folk jest tam takim uzupełnieniem. Natomiast w utworze Sky's Breath pani Fabien Erni gra również na harfie. I właśnie dlatego ten utwór teraz.

0: A my teraz z Voodoo przeniesiemy się do Proximy. Tym razem nie do Progresji, tylko do Proximy. Tutaj, prawda, pole mokotowskie i tak dalej. Ale koszulkowo będzie bardzo białorusko. Też koncert, który niedawno miał tam miejsce.
1: Tak, koncert zespołu Irdorat.
0: Tak, supportowany przez Furde. Oni przyjechali z nowym materiałem, przyjechali z nowym merchem, więc bardzo dużo ludzi wskoczyło w ich koszulki z nową płytą. I tam no, wszyscy ci, co przyszli, bardzo serdecznie od nas otrzymają teraz w dedykacji jeden z utworów. Irdorat, tam było bardzo międzynarodowo, było bardzo dużo Białorusinów, było trochę naszych, było trochę Ukraińców. Także tam się zrobiło tak słowiańsko pod sceną, a sam Irdorat to jest taki pagan folk, troszkę podobny do tego, co gra czeskie De Lorraine, tylko tutaj bardziej z tym De Lorraine jest takie bardziej jak w Czechach się gra folka, czyli takiego bardziej celt folka, takie bardziej, powiedzmy, bardziej koczkowe granie. Natomiast tutaj jest takie no, granie bardziej w stronę Białorusi, tej biało-czerwono-białej, czyli tak jak grają te pagan folkowe kapele z Białorusi, tutaj Lity Thaler między innymi, tak dalej, te wschodnie granie. I tutaj oni rzeczywiście wszystkie utwory grali po białorusku. I były też utwory takie rubaszno-tawerniane, były też utwory bardzo takie patriotyczno-nastrojowe, było trochę ballad, było też trochę Mrocznej Skandynawii. Bardzo ciekawy koncert, bardzo dobry zespół.
1: Na głosy śpiewają,
0: na głosy, tak. I tutaj jeszcze wielki szacun dla jednej z wokalistek, która w bardzo wyraźnej ciąży. Być może już jest potomek w tej chwili, bo to przecież było jakiś czas temu ten koncert był, ale świetnie dawała radę, więc myślę, że ten dzieciaczek to będzie szybciej śpiewał niż mówił. Tak, a przed nami słów Wałkalak, czyli wilkołak.

крыши. Я

0: A teraz przenosimy się z białoruskiego Polesia na pustynię.
1: Tak, na Tuareskie pustynie afrykańskie. I tutaj Tina Riwen, który zagrał w progresji, czyli z Proximy przeskakujemy do progresji, pozostajemy w Warszawie, ale przenosimy się z Białorusi do Mali, tak? I do tutaj Afryki, tej mocno piaszczystej. Tina Riwen przyjechał do Polski po raz kolejny z nową płytą, bardzo dobrą, koncert znakomity. I tutaj przywieźli ze sobą merch, przywieźli płyty i przywieźli koszulki, również bluzy. Więc na tym koncercie też pojawiło się sporo osób w różnych fajnych koszulkach i pojawiło się dużo koszulek Tina Riwen. I też później, parę dni później, Macieja Herszta Czajkowskiego, pozdrawiam serdecznie, również zobaczyliśmy w koszulce Tina Riwen, tej takiej z griotem. Bardzo fajnej. Zresztą, bo oni tam kilka rodzajów tych koszulek mieli. No, najpiękniejsze to mieli te bluzy. Takie, że naprawdę jak jest, bo no wiecie, na pustyni to w dzień jest plus 50, a w nocy
0: No
1: minus
0: tak,
1: 10, tak? Więc
0: właśnie to jest
1: taka
0: najgorsze.
1: bluza tam by się bardzo przydała.
0: Na noc
1: Znakomite,
0: na pewno.
1: tak. Świetne, świetne te bluzy mieli.
0: Tutaj poza tym Maciej Szajkowski zwykle tutaj dużo mówi, zawsze mówi o mazowieckich griotach, więc stąd chyba
1: Tak,
0: ta
1: i
0: koszulka z
1: zdecydowanie tutaj
0: griotami.
1: ten korzenny bluz, zresztą Kapela ze Wsi Warszawa miała taki flow swego czasu, bardzo dobry zresztą. Natomiast koncert Tina Riwen, żeby tak szybko podsumować, bo oczywiście relacja nasza się jeszcze pojawi, bo cały czas ją jeszcze dorzeźbiamy. Natomiast jeśli chodzi o to, żeby powiedzieć w dwóch słowach, Carlos Santana spotyka Hendrixa.
0: Na pustyni,
1: Tak,
0: oczywiście.
1: tak, tak. Tak, a przed nami utwór Erhard Afeo, który potwierdzi te słowa.

0: Powoli zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej audycji. DJ Pysio już zapadł tutaj w wiekopomny sen.
1: Podobał mu się Tina Riven. On bardzo lubi spać przy takich bluesowych rytmach, zauważyłem.
0: No, tak, takie tak kojące.
1: Ale ta końcówka ogona chodziła troszeczkę, tak żeby była, czujność była.
0: Czujność zawsze była. Musi być przy kocie.
1: Tak. A my jeszcze na chwilę wrócimy do Voodoo i koncertu Lyrre, bo tak jak powiedziałem, dużo fajnych koszulek tam było. Część z nich już graliśmy wcześniej, czy to w paśmie środowym, czy w czwartkowym. Natomiast pojawił się tam człowiek o, że tak powiem, karnacji rumuńskiej. Człowiek jakby żywcem wyjęty pozytywnie z południowej Rumunii, bardzo sympatyczny zresztą, miał koszulkę żywiołaka, tą starą taką, z czasów tej psychoaktywnej świtezianki. I powiem szczerze, że bardzo się ucieszyłem, że akurat miał taką. Pozdrawiam bardzo serdecznie owego fana muzyki folk metalowej, ponieważ ten stary żywiołak zawsze nam lepiej wchodził niż ten nowy. Nie kryjemy się z tym. W związku z tym przypomnimy coś ze starego żywiołaka zgodnie z koszulką, którą ten pan miał na sobie.
0: Dokładnie. Także posłuchamy tutaj to też takiego kultowego swego czasu utworu żywiołaka, Świdryga i Midryga.
1: Z dedykacją dla tego fana. I nie tylko, zresztą dla was wszystkich.

0: Drogi mężu, na początku audycji mówiłeś, że dzisiejsza audycja jest silnie powiązana z poprzednią, ale będzie również powiązana z kolejną, tą, która będzie za tydzień.
1: Tak, bo za tydzień będziemy mieli wydanie kulturalno-oświatowe i będziemy prezentować Wam zbliżające się koncerty i festiwale, które bardzo serdecznie polecimy. Zresztą nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce, a może i dalej. Natomiast teraz chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który odbędzie się 16 czerwca, czyli odbędzie się przed emisją kolejnego Folkomatu. I dlatego właśnie postanowiliśmy już teraz zrobić taki preorder wydania, który będzie za tydzień, i zaprosić Was na 16 czerwca do Wudu, gdzie odbędzie się koncert, który będzie się nazywał Żniwa z cukrem.
0: Tak, no z cukrem, po prostu Kubą cukrem, tak. Znanym tutaj w kręgach właśnie
1: folkowych
0: i takich folków też alternatywnych.
1: Kubę bardzo serdecznie pozdrawiamy, jesteśmy pod wrażeniem jego niespożytej energii, trzymamy mocno kciuki, bardzo Kubie kibicujemy, nie tylko w Furdzie, ale również i na tym najbliższym koncercie, który się odbędzie, bo od godziny 20 zagrają Żniwa, potem o 21.30 nastąpi spotkanie z muzykami i uwaga, o 21.45 DJ Cukier, Kuba jako DJ, będzie kontynuował nowoczesną noc kupały, ale opartą na tradycyjnych brzmieniach, bo to będzie koncert przedkupalski. No, taka sytuacja.
0: Zastanawiam się, czy DJ Cukier posłodzi z tą muzyką, czy nie.
1: Ale to będzie taki dobry, zdrowy cukier, taki
0: tak.
1: Owocowy. Taki,
0: będzie krzepić.
1: Będzie, tak, zdecydowanie będzie krzepić. Dzisiaj byli już z Wami
0: DJ Ginia.
1: DJ Wicznesko i DJ Pesio.
0: Który,
1: tak, ale ogon chodzi. To co, mówimy Wam Dashboard. Zapraszamy na za tydzień na wydanie kulturalno-oświatowe. A przed nami, no właśnie, przed nami, znaczy tak, można by powiedzieć, że w gruncie rzeczy to balibyśmy się otworzyć lodówkę, ale na szczęście utwór, którego posłuchamy, będzie po polsku. Hermanelik, który swego czasu konkurował z Lipką Zieloną, tak. I Sokołami. Tutaj w bardzo fajnym wykonaniu formacji Żniwa po polsku. Do usłyszenia zatem.

0: Dziękujemy.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

o czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Radio Praga.
1: Kocie Radio gości w dzisiejszej audycji w niesamowitym miejscu, w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej. W tle słyszycie fantastycznego Roro, a ja nazywam się Justyna Tawicka i witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj rewelacyjna kobieta, chciałam powiedzieć, kobieta, dziewczyna, babka, Weronika Wawruszko. I zanim oddam jej głos, to pozwólcie proszę, że ja powiem słów kilka o tym niesamowitym miejscu. To jest właściwie inaczej, to nie jest schronisko, to jest dom. I w tym domu przebywa jednocześnie sporo kotów, prawie 100. Ale tutaj żaden kot nie jest numerem. Tutaj każdy kot ma imię, swoją historię i ogromną porcję miłości. W świecie, gdzie cisza bywa najgłośniejszym wołaniem o pomoc, istnieją dziewczyny o kocich sercach, które postanowiły zostać głosem tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Stowarzyszenie Koty Prezesowej to jest nie tylko stowarzyszenie, to jest przystań dla skrzywdzonych, porzuconych i zapomnianych istnień, które na swojej drodze spotkały jedynie chłód ludzkiej obojętności. Dla tych dziewczyn każda para przerażonych oczu wpatrzonych w nie to jest początek walki o cud, o powrót wiary w dotyk ręki, która nie rani, ale leczy. To jest opowieść o nieprzespanych nocach, o determinacji silniejszej niż zmęczenie i miłości, która potrafi posklejać najbardziej potrzaskane kocie serca. Chciałam zaprosić Was, drodzy słuchacze, na rozmowę o świecie, w którym mruczenie jest najpiękniejszym podziękowaniem za darowane życie. Jest ze mną Weronika Wawruszko ze Stowarzyszenia Koty Prezesowej. Weroniko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Weroniko, pierwsze pytanie. Skąd wzięła się nazwa Koty Prezesowej i kto był tym pierwszym prezesem?
2: Koty Prezesowej tak naprawdę wzięły się dlatego, że był kot prezesa, więc uznałam, że jak już jest kot prezesa, to i muszą być koty prezesowej, no bo jak jest prezes, to i musi być prezesowa. Oczywiście to nie jest jeden kot, tylko więcej kotów. A tak naprawdę wcześniej stowarzyszenie zupełnie inaczej się nazywało, bo nazwę miało taką Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody, ale było ono zbyt długie, zbyt powiedzmy bliskie tylko gminie Brwinów, a stowarzyszenie jednak tak naprawdę działa trochę bardziej niż tylko gmina Brwinów, bo przyjmujemy koty, które są faktycznie z całego kraju, chociaż to nie jest tak, że wszystkie, ale te, które naprawdę potrzebują bardzo pomocy weterynarza, który ma bardzo wysokie kwalifikacje i nie wszystkie koty mają taką możliwość, a u nas taką mają.
1: Weroniko, w Waszym domu, bo nazwijmy to miejsce domem, przybywa sporo kotów, prawie 100, zaokrąglamy. Jak wygląda typowy dzień z taką ilością kocich istnień? I tutaj od razu bardzo bym Cię poprosiła o to, żeby powiedzieć o tym, co wydarzyło się zupełnie niedawno w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, czyli niedawno przynajmniej dla mnie, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam, czyli o istnieniu domu kocich istnień.
2: Tak, dokładnie. Zmieniłyśmy nazwę. Jest to też związane z przyszłą naszą działalnością, którą będziemy w najbliższym czasie, mam nadzieję w ciągu bliższych 2 tygodni, tworzyć. Jest to związane z profesorem Zbigniewem Mikłajko i z jego twórczością, jego poglądami na życie, filozofią i jego żony, która jest wdową po profesorze. Panie profesor Anny Mikołajko i tak naprawdę wszystkie nasze teraz opowieści to są opowieści właśnie o domu istnień, czyli w duchu profesora Mikołajki. I typowy dzień tak naprawdę wygląda tak, że koty budzą się wtedy, kiedy my się budzimy, potem dostają jedzenie, ja idę do pracy, Kinga idzie do pracy, Wika idzie na staż do lecznicy weterynaryjnej, ale część kotów oczywiście jest zabieranych do lecznicy w międzyczasie, albo przez Kingę, albo przez Wikę. Potem, kiedy ja wracam z pracy po 16, bo pracuję regularnie od 8 do 16, więc ja wracam i ja jadę do weterynarza. W międzyczasie dziewczyny sprzątają kuwetki, dają jedzenie, wiadomo, oprócz weterynarza i leków, które trzeba podać. Potem razem wykonujemy, ewentualnie zajmujemy się kotami tak do godziny 10, 11, kiedy trzeba podać wszystkie ewentualnie kroplówki i wszystkie leki. Tak wygląda codzienny dzień.
1: W jednym z opisów wspominacie o ranach, które nie zawsze widać. W jaki sposób wy pracujecie z kotami, które doświadczyły bardzo wielu nie zawsze dobrych emocji ze strony człowieka? Jak z nimi pracujecie, czy jak z nimi przebywacie tak, żeby na nowo nauczyły się ufać?
2: Tak naprawdę dużo jest kotów, które są częściowo dzikie, ale powoli przyzwyczajają się do człowieka. To nie jest tak, że jakby pracujemy nad nimi. One są w domu i mają pełną swobodę. Mogą być w pokoju, gdzie nie ma kotów, mogą być tam, gdzie są koty. One wybierają przestrzeń. I tak naprawdę po pewnym czasie zaczynają one wychodzić do człowieka. Oczywiście nie wszystkie, bo które mamy kilka takich dzikich, które po prostu po pół roku czy po roku daje się na tyle oswoić, że nie uciekają, jak dajemy jedzenie. Ale są takie, które wychodzą i później zaczynają coraz bliżej, czyli z woliery przechodzą wyżej, później chcą jednak być w salonie, a potem, kiedy jest otwarta sypialnia, to wtedy chcą spać koło człowieka. Nie zawsze dają się pogłaskać, ale chcą być blisko. I tak chyba nawiązuje się ta więź, tak mi się wydaje. W każdym razie jedynym, największym takim naszym osiągnięciem to był właśnie Iwasik, który został do nas przywieziony z Ukrainy. Był w Charkowie i ludzie go tam, z tego co opowiadała opiekunka, bardzo go gonili na podwórku. Uważali, że jest brzydki. Tam właściwie wszystkie koty są w typie rasy. On jest długowłosym, czarnym kocurem, podobnym trochę do Maine Coona. Ale rzeczywiście, kiedy jeszcze do nas trafił, wyglądał, po prostu miał takie brzydką sierść. Ale niestety to nie tylko ta brzydka sierść była spowodowana, po prostu już coraz gorzej się czuł, miał złe zęby. To wszystko jakby tak zostało przez weterynarza, wszystkie choroby, które mogliśmy wyleczyć, udało się. No ale niestety okazało się, że Iwasik ma nerki bardzo pogrubiałe, znaczy twarde i bardzo duże. No i niestety jest podejrzenie, że ma chłoniaka. Nie wykonujemy biopsji, bo nie chcemy go męczyć, ale to właśnie to, o czym chciałam powiedzieć, to było to, że kiedy Iwasik zaczął się źle czuć, przyszedł do nas. Przyszedł i dał się pomiziać i chyba wtedy zrozumiał, że człowiek nie odrzuci, pomimo że on nie jest, powiedzmy, ładny czy miziasty. Po prostu przyszedł. W tej chwili jest to kot, który za nami wszędzie chodzi. Chce być tylko na rączkach i cały czas chce być miziany. Jest niesamowitym kotem, ma ogromną siłę, której rzadko kiedy widzę u których kotów, bo naprawdę ma chęć życia. Mam nadzieję, że podejrzewam, że on ma około 10-12 lat, mam nadzieję, że jego determinacja, żeby jeszcze trochę skorzystać z miłości, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest zły, będzie go trzymała jak najdłużej przy tym, najdłużej go trzymała. Chociaż niestety wygląd jego nie jest w tej chwili ani atrakcyjny, jest kachetyczny, je mało, ale widać, że chce żyć, że ma taką wolę życia, żeby być człowiekiem. To, co mu ktoś przez te 10 lat nigdy nie zapewnił.
1: Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie Iwasika na stronie Koty Prezesowej na Facebooku i również w internecie. Jest Iwasik, ale jest też Iwaszek. Jest tutaj bardzo wiele różnych kotów i różnych imion i zaręczam Państwu, że widzę je teraz na żywo i one są wszystkie przepiękne. Nie ma brzydkich kotów. Wszystkie są charakterne, wszystkie mają swoje historie. Słyszycie w tle pięknego Roro, który też sobie chodzi o... To chyba nie Roro, ale jakiś inny. Kto to jest, Weronika, teraz?
2: A w tej chwili to w środku jest Eryk, znaczy Ernest właściwie, Eryk, który ma problemy z uchem i dlatego musi być w klatce, żeby sobie nic nie zrobił. Ma zapalenie ucha i to chyba bardzo środkowego albo jeszcze głębiej, więc tak naprawdę jest w tej chwili cały czas diagnozowany, dlatego że nie ma odpowiedniego sprzętu weterynarz, żeby mógł dokładnie zobaczyć, dokładnie zajrzeć mu w ucho, bo to jednak boli i kot się sprzeciwia temu. I on jest zdenerwowany, bo prawdopodobnie ktoś chciał mu zabrać jedzenie.
1: Z mojego doświadczenia i z moich meandrów pamięci wiem też, że jest Sonik z Palucha, gdzie właściwie już było tam powiedziane, że no cóż z tym kotem zrobić. Tutaj się jednak udało i Sonik sobie żyje. Jest pies orzeszek, jest pszczółek, jest, nie wszystkie imiona pamiętam, jest Italia,
2: Słowa.
1: jest Mieczysław. I wiecie Państwo co? Nie ma klatek. Klatki są w przypadkach, kiedy naprawdę muszą być przez moment koty odizolowane, ale to jest naprawdę koci dom. On ma swoje piętra, on ma swoje pokoje i tutaj naprawdę kot może być kotem. I ja, Weronika, jak pozwolisz, to zacytuję Beatę Krupianik, z którą kiedyś miałam okazję niedawno rozmawiać. I Beata powiedziała takie zdanie, nie wiem, czy tak zacytuję wiernie, ale że ma około 35 kotów i właściwie jej dzień wygląda tak, że 4 godziny zbiera kupy, wymiociny, wydzieliny, kolejne 4 godziny u weterynarza, kolejne 4 godziny coś jeszcze i nie jest z tego dumna. Jest jej wstyd. Czuję wstyd za ten kraj. I ja też czuję wstyd za ten kraj. I rozmawiając z tobą i widząc dom istnień, myślę sobie, że wykonujecie ogromny kawał dobrej roboty za to państwo. I chciałam zapytać ciebie, czy na przykład, nie mówię teraz negatywnie, tylko to jest po prostu pytanie zupełnie, może oderwane od tego komentarza, ale czy na przykład lokalne władze, czy samorządowe w jakim sensie wam pomagają? Bo tak jak wspomniałaś, to są koty nieraz na ostatniej drodze. Wy im przedłużacie życie i to życie jest piękne, ale to są też koszta.
2: Tak, jeżeli chodzi o gminę, co mogę powiedzieć? Mam powiedzieć prawdę, czy mam powiedzieć poprawnie politycznie?
1: Tak jak jest i tak jak czujesz.
2: Tak jak czuję, to znaczy tak, na początku, kiedy powstało stowarzyszenie, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, że w ogóle można otrzymać jakikolwiek grant. Później okazało się jednak, że możemy, ponieważ są programy właśnie dla NGO-sów, tak, czyli dla organizacji pozarządowych i można wystąpić o grant. Więc dumnie przyznano nam 10 tysięcy. A te 10 tysięcy mogliśmy kupić tylko to, mogliśmy kupić tylko ewentualnie jedzenie, żwirek, jakieś klapki, tak, czy ewentualnie do łapania kotów, tak, do kastracji. I to właściwie było wszystko. I tak było przez kilka lat, ale przez to, że cały czas jakby twierdzimy, że pomoc gmin jest niewystarczająca i zainteresowanie władz nie jest takie, jakie powinno być, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie tylko chodzi o koty, chodzi o psy i zwierzęta również dzikie. To radni nie byli zachwyceni, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. W ogóle nigdy nie byli zachwyceni. Przekazywali, znaczy zgadzali się tak uchwałą na to, żeby jakieś pieniądze były przekazane. Jest program opieki nad zwierzętami. Owszem, ale on jest lakoniczny, jest jak we wszystkich gminach taki sam, czyli nie ma sprecyzowanych procedur. Tak naprawdę, oczywiście, może tak być, że jeżeli Straż Miejska nie jest czynna, to wtedy, kiedy jest jakiś wypadek albo widzi się jakieś zwierzę porzucone, to że można zadzwonić na Straż Miejską. Tak, ale Straż Miejska nie wyłapie ani kota, ani wyłapie psa. Nie wyłapie również dzikiego zwierzęcia. Można dzwonić na policję po 12:00. Policja wtedy dzwoni do nas i mówi, że nie wie, co ma robić. Bo tak naprawdę dzwoni na przykład do schroniska, a schronisko nie odbiera telefonu o godzinie 12:00 w nocy. A powinien przyjechać ktoś po psa na przykład. Tak, w przypadku psa. W przypadku kotów w ogóle nikt nie łapie, bo koty są wolno żyjące, czyli mogą umierać pod krzakiem. Tak, to ogólnie jest. Gdziekolwiek mogą umierać, nikogo to nie obchodzi. I nie obchodzi to ze względu nie tylko finansowego, ale po prostu ze względu też empatii, jakie to społeczeństwo ma lub nie ma, tak? W większości raczej nie ma. Ludzie przechodzą koło zwierząt, które widać, że wyglądają bardzo źle i nie interweniują. Oczywiście jest tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy zwracają na to uwagę, ale też jakby sami nic nie zrobią, tylko szukają pomocy, a nas jest za mało. Nas jest za mało i nie mamy żadnych dotacji, nikt nie płaci za to. Właściwie wykonujemy wszystko to, co powinno wykonywać państwo, bo urzędnicy są od tego, żeby to wykonać, albo przynajmniej zlecić firmie, która to wykona. A tak się nie dzieje, albo nie jest to wykonywane zgodnie z umową. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że pieniądze, owszem, gminy przeznaczają niektóre więcej lub mniej na sterylizację zwierząt, ale to nie jest wystarczające, dlatego że w połowie roku już się kończą środki. Większość gmin ma również wpisane w program opieki nad zwierzętami, wpisane, że tylko jest leczenie zwierząt powypadkowych. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy kota, który ma panleukopenię, małego kociaka, to nikt go nie będzie leczył, dlatego że po prostu no, umrze, tak? No trudno, tak? Niech sobie tam dogorywa w tych krzakach. I to tak mniej więcej wygląda, pomoc. Czy to się zmieni? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego że polityka jest jaka jest, a zwierzęta są nieopłacalne i nie mają prawa głosu, tak? Więc nie zagłosują na określonych kandydatów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że problem dzików, to znaczy nie problem dzików, dzikich zwierząt, na przykład mogę podać, co się działo 3 czy 2 tygodnie temu w naszej gminie. Chodził biedny łoś. Mały, młody łoś, który utykał, który no, nieporadnie chodził i przemieszczał się po gminie, czyli po miasteczku, przemieszczał się od jednej posesji do drugiej. Ludzie oczywiście się bali, część nie wiedziała, co robić, dzwonili na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że nic nie może z tym zrobić, to sobie pójdzie. No nie pójdzie, bo to był mały, zagubiony, porzucony łoś. Więc jedna pani na szczęście wymyśliła, że trzeba skontaktować się z jakimś azylem i zobaczyć, co można z tym zrobić. Tak, znalazł się lekarz, który chciał wyłapać tego łosia i znalazła się fundacja, która przejmie na ten czas łosia, dopóki nie będzie mógł przejść okresu rekonwalescencji i zostać opuszczonym w lesie. I skontaktowano się z naszą gminą, czy pokryje koszty przewiezienia i złapania tego łosia. Oczywiście nie zgodziła się gmina, powiedziała, że takich rzeczy on nie wykonuje. Zatem my mieszkańcy złożyliśmy się, 21 osób, złożyło się, czy 22, nie pamiętam w tej chwili, na zbiórce, można sobie wejść, zobaczyć. Złożyliśmy się i rzeczywiście w niedzielę zebraliśmy 2300 zł. We wtorek przyjechała pani weterynarz, przyjechała fundacja i zebrała łosia, udało się, był przez 2 tygodnie i właśnie był właśnie te 2 tygodnie, został wypuszczony zdrowy, bo był i był pokiereszowany i miał rany i w ogóle był biedny, zabiedzony, ale udało się go wypuścić już zdrowego do lasu.
1: To jeszcze dodam, że mówi to osoba, która pracuje zawodowo, która ma również swoje zawodowe życie i musi na to życie zarabiać, która stworzyła to miejsce z pasji i z serca i właściwie jesteś ty, aż ty, Kinga Korczykowska, córka.
2: Tak, Wiktoria Wyszyńska i druga córka.
1: I córka.
2: Tak, Wiktoria Korczykowska, tak.
1: Drodzy słuchacze, 4 dziewczyny ogarniają rzeczy, przed którymi, nazwę to po młodzieżowemu, wymiękają weterynarze, ponieważ są tutaj koty, na których weterynarze już dawno po prostu położyli, mówiąc kolokwialnie, kreskę i już jakby pogodzili się z tym, że wyprawiają koty za tęczowy most. Weroniko, najtrudniejsze, czy takie najbardziej drastyczne przypadki zaniedbań, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk czy lecznic, ale te, z którymi wy walczycie i które pokonujecie.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o zaniedbania, to bardziej to są zaniedbania ludzi, bym powiedziała, którzy porzucają te zwierzęta, ponieważ porzucają, przeważnie to tak się dzieje też w styczniu, dużo jest wtedy zgłoszeń starszych kotów, które są porzucane. I to jest dlatego, że ludzie nie chcą płacić za weterynarzy. Oczywiście weterynarze są drodzy, nie mamy się co oszukiwać, no ale po prostu nie leczą i te koty po prostu wyrzucają. I takie do nas trafiają. Czy mamy złe praktyki z weterynarzami? To znaczy weterynarze, do których my jeździmy, to są sprawdzeni i oni są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Ja miałam, może niewłaściwie, może dokładnie zadałam pytanie, ale chodziło mi o to, z jakimi najcięższymi przypadkami kocich chorób wy się mierzycie. O to miałam na myśli. Sipy, prawda?
2: Tak,
1: Też.
2: sipy, oczywiście białaczka, tak, i następstwa białaczki.
1: Pan
2: Niestety,
1: leukopenia.
2: pan leukopenia, tak, na szczęście na razie nie martwimy się pan leukopenią, ale to są tak różne choroby, bo to jest tak, od rzęsistka, który jest nietypowy, poprzez nowotwory różnego rodzaju, tak jak na przykład guzy, ale również bardzo nietypowy, miałyśmy taki miot, który odszedł niestety, gdzie był taki nowotwór, taki guz na żyle, że po prostu w ogóle nietypowy. To są tak dziwne przypadki, że sami weterynarze mówią, że my dostarczamy im jakby, no, mają wszystko to, co się uczyli, i to, czego się nie uczyli i co dopiero się uczą tak naprawdę, bo te wszystkie zwierzęta mają przeważnie te same choroby, co my, lub inne związane z wirusami. Takim najgorszym przypadkiem, jaki trafił do nas, to znaczy ten, którym się nie udało nam wyleczyć, i to nie była nasza wina, to był człowiek, który porzucił swojego kota w Grodzisku Mazowieckim w sierpniu, kiedy było gorąco. Kota, którego zaniedbał, to był nazwany kot Larwik, później my go nazwaliśmy Niutek. I on,
1: Czarny kot.
2: Tak, czarny kot, którego porzucił z larwami na całym ciele.
1: I dopasował sobie imię.
2: Tak. Mhm. I kot został przywieziony przez panią, uratowany do lecznicy, gdzie go ratowała przez 3 tygodnie. Wydawało się, że kot wyszedł na prostą, ale niestety przez to, że miał takie problemy z... Znaczy, ktoś go porzucił prawdopodobnie dlatego, że kot po prostu miał problemy urologiczne i nie dbał, i zaniedbał te problemy, i po prostu kot cały czas był chory. Miał bardzo nietypową bakterię, która jest bardzo ciężka do wyleczenia. To jest bakteria taka bakteria typowo szpitalna. I no, nie udało się go uratować, pomimo tego, że walczyło kilka klinik. Kosztowało to ponad chyba 20 tysięcy. Zadłużyłyśmy się. Po prostu kredyt wzięłyśmy na to i spłacamy go. Nie udało się go uratować. To był kot, który naprawdę walczył bardzo długo. I to był chyba najcięższy przypadek, jaki ja znałam. Jak można zaniedbać kota, i jak można sprawić, że kot miał cały czas zakładany cewnik. Znaczy miał, po prostu musiał oddawać mocz. Ale było to... cały czas bakterie się namnażały, więc nie można było niczym wyleczyć. Żadne antybiotyki nie działały. Kompletnie nic. I kot i tak naprawdę odszedł, ponieważ już w ogóle sam cewnik po prostu był przedziurawiony. Więc to była chyba najtrudniejsza, chyba najtrudniejszy przypadek, tak mi się wydaje. Wszystkie inne przypadki, no to wiadomo, rak. I tak nie, z niektórymi nie wygramy, więc jakby to jest, ale są ciężkie przypadki kalicji, wirozy, gdzie kot umiera od razu, albo ptasiej grypy na przykład, tak, bo to są różne sytuacje. Tak naprawdę w tej chwili wszystkie choroby, które człowiek na które choruje, zwierzęta też chorują. Więc to wszystkie, od zapalenia trzustki, po zapalenie wątroby, płuc, ropniaki płuc, wszystko, co jest możliwe.
1: Ja bym chciała też zachęcić Państwa, żebyście weszli na Facebook Koty Prezesowej, przeczytali te przepiękne teksty, które tam powstają, zobaczyli te zdjęcia i subskrybowali Dom Istnień, bo to jest koszt chyba 11 zł z hakiem miesięcznie. Będziecie mieli wtedy dostęp do przepięknych treści i przede wszystkim będziecie mieli poczucie, że możecie zrobić cokolwiek dla tego niesamowitego miejsca. Ale poza tym, Weronika, w jaki sposób można pomóc Wam, którzy tak pomagacie? Czego najbardziej potrzeba? Mówimy tu i o finansach, i o środkach czystości czy jedzeniu. Powiedz proszę dokładnie wszystko, czego Wam teraz potrzeba.
2: Środki czystości zawsze się przydadzą. Na pewno taki sprzęt, który by nam ułatwiał sprzątanie, bo to jest zawsze potrzebne. Środki na leczenie, no to zawsze są, dlatego że my codziennie jeździmy do weterynarza i wydajemy od 300 do 1000 zł. Tak powiedzmy, no dziennie, tak dziennie to jest 300-400 zł. Dziennie. I to jest tak przez 7 dni. Razy 4 tygodnie.
1: Tutaj ja zamilkłam. Drodzy Państwo, subskrypcja, strona Koty Prezesowej, Facebook Koty Prezesowej i jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, komu pomagać, komu nie, ponieważ wiadomo, są różne zbiórki, różne osoby, różne organizacje, to jest ta organizacja, której naprawdę warto pomagać. Weroniko, gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość każdemu, który mija na ulicy bezdomnego, chorego kota. Co by to było?
2: Ale mam powiedzieć coś dobrego, czy mam coś złego?
1: Coś, co czujesz.
2: Coś, co czuję. To lepiej, żeby tego nie było powiedziane. Każdej osobie, która przejdzie i nie zareaguje, życzę, żeby ją to samo spotkało.
1: Ja się do tego dokładam. Weroniko, jeżeli pozwolisz, to jest wprawdzie nie do końca temat tej audycji, ale właściwie jest to wspólny mianownik wszystkich audycji o zwierzętach. Ja chciałam Państwa też na prośbę Beaty Krupianik bardzo zachęcić i powiedzieć o tym, przypomnieć o tym, że 26 marca o godzinie 10 do godziny 15 pod Sejmem spotykamy się na proteście, manifeście Mamy Dość, ponieważ cytując Beatę Krupianik, no i się wzruszam, ponieważ cytując Beatę Krupianik, nigdy nie byliśmy tak blisko, żeby po prostu powiedzieć, że mamy dość i coś z tym wreszcie zrobić.
2: Całkowicie zgadzam się z tym. Zapraszamy wszystkich. Mamy dość. Uważamy, że najważniejsza jest sterylizacja i kastracja zwierząt oraz nadzór oczywiście nad wszystkimi organizacjami jak najbardziej, ale przede wszystkim to, żeby te biedne zwierzęta nie cierpiały i nie umierały, bo to tylko ci, co ratują, to widzą, jak to wygląda.
1: Wielki szacunek dla Ciebie, dla Was za to. Weronika Wawruszko, Stowarzyszenie Koty Prezesowej. A ja obiecuję, że pod tekstem i podcastem, który również się ukaże w związku z tą audycją, ja zamieszczę wszystkie linki, gdzie Państwo znajdziecie takie wejście, żeby tam wskoczyć, pomóc, ale przede wszystkim też przeczytać, zapoznać się z tymi wszystkimi historiami i tak, przede wszystkim pomóc. Teraz się zamotałam, bo dużo emocji wokół mnie są poza Weroniką, są koty, są różne odgłosy i ja wszystko to, o czym mówiła Weronika, widzę, a właściwie nie wszystko, bo Weronika tutaj opowiedziała o bardzo wielu różnych kocich chorobach, historiach. Ja widzę zalążek, ale widzę ogromną pracę i ogromne rezultaty i widzę przede wszystkim szczęśliwe koty, które dostały szansę na to, żeby żyć. Bardzo Ci, Weronika, dziękuję, a ja nazywam się Justyna Tawicka i to było Kocie Radio. Dziękuję Wam bardzo.

Radio Praga. Radio Praga.

Dobry wieczór, to jest Sonar Kultura w Radio Praga.pl, Ewelina Kotlicka i dziś zanurzymy się w świat, który jeszcze kilka lat temu wydawał się futurystyczny, a dziś jest tak naprawdę codziennością. Świat generowanych obrazów, syntetycznych głosów, postów pisanych przez algorytmy i rzeczywistości, w której coraz trudniej odróżnić człowieka od maszyny. No, żyjemy w epoce, którą socjolog Manuel Castells nazwał społeczeństwem sieci. Jak najbardziej odsyłam Was do twórczości tego naukowca, tego badacza, z racji tego, że wspominaliśmy już sobie o jego bardzo trafnym opisie rzeczywistości w kontekście tego rozwoju technologicznego i dzisiaj będziemy właśnie mówić o tej rzeczywistości, w której relacje społeczne, polityka, emocje, dajmy także konflikty i kultura przypływają przez cyfrowe sieci. Informacja przestała być dodatkiem do życia społecznego, stała się jego podstawowym środowiskiem. Dziś już nie tylko odbieramy informacje, jesteśmy przez nie permanentnie otaczani, zanurzeni, przybudźcowani. I właśnie tutaj pojawia się sztuczna inteligencja. Jeszcze kilka lat temu stworzenie profesjonalnej grafiki, filmu, podcastu albo tekstu wymagało czasu, wiedzy i kompetencji. Dziś wystarczy kilka zdań wpisanych do generatora AI, tak zwanego dobrze skonstruowanego promptu. Widać tam masowo generowane grafiki, automatycznie tworzone komunikaty, posty pisane tym samym językiem. Widać polityczny marketing ubrany w pozory oddolności. Przedstawiciele struktur samorządowych publikują całe serie postów, perfekcyjnie wygenerowanych, emocjonalnych, często przesadnie pozytywnych albo agresywnie dyskredytujących krytykę, jaka pojawia się w ich stronę. Mówię o tym samorządzie terytorialnym, ponieważ osobiście bardzo mocno pojawia się, wizualizuje to zjawisko, przynajmniej z mojego punktu widzenia właśnie w tym obszarze tych grup lokalnych, gdzie lokalne, w cudzysłowie, elity próbują predyktować sobie prawo do posiadania własnej i tej najwłaściwszej opinii. Nie chodzi już nawet o informacje, które są wypaczane dla mieszkańców. Chodzi o takie pewne przejęcie przestrzeni, o stworzenie wrażenia totalnej dominacji narracyjnej. Kiedy ktoś ma inne zdanie, zostaje zagłuszony. Nie argumentem, ale ilością treści. To nie jest już klasyczna propaganda znana z XX wieku. To propaganda wykorzystująca algorytmy. Miękka, ciągła, ale wszechobecna. Socjologowie mediów opisują dziś zjawisko infodemii, epidemii informacji. Problem polega na tym, że nadmiar komunikatów działa podobnie jak ich brak. Człowiek przestaje rozróżniać, co jest ważne, co prawdziwe, a co tylko ładnie opakowane. W społeczeństwie informacyjnym informacja miała nas wyzwalać. Tymczasem coraz częściej nas paraliżuje. I psychologowie mówią o zmęczeniu poznawczym. Nasz mózg nie został zaprojektowany do odbierania tysięcy komunikatów dziennie, a jednak codziennie skrolujemy obrazy katastrof, reklam, politycznych emocji, lokalnych konfliktów, wygenerowanych twarzy czy na przykład syntetycznych historii. I w tym wszystkim zanika coś niezwykle ważnego – zaufanie. Bo jeśli każdy obraz może być wygenerowany, każdy głos podrobiony, a każdy komentarz napisany przez bota, zaczynamy podejrzewać wszystko. I to może być największy kryzys współczesności. Nie kryzys informacji, ale właśnie kryzys wiarygodności.

www.radiopraga.pl, sonar kultury. W drugiej części naszego spotkania przyjrzymy się temu, jak sztuczna inteligencja zmienia komunikację społeczną. Nie tylko globalnie, ale także lokalnie, bo często myślimy o AI jako o futurystycznej technologii Doliny Krzemowej, tymczasem ona już działa tuż obok nas. Na grupie osiedlowej, w komentarzach, pod postem miasta, czy w lokalnej kampanii informacyjnej. I coraz częściej nie wiemy, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z maszyną. Algorytmy uczą się języka emocji. Wiedzą, jak słowa wywołują reakcje, wiedzą, jak pisać, żeby użytkownik poczuł gniew, dumę, strach albo moralne oburzenie. Nie rozróżniają naszych emocji, ale co ważne, rozróżniają naszą reakcję. Bo w kulturze cyfrowej emocja stała się walutą. Nie liczy się już tylko, kto ma rację. Liczy się to, kto skutecznie przyciągnie wspomnianą uwagę. Socjologowie o komunikacji mówią dziś o ekonomii afektu. Platformy cyfrowe nie handlują już wyłącznie informacją. Handlują naszym pobudzeniem psychicznym. Im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym bardziej aktywni. Im bardziej aktywni, tym bardziej wartościowi dla platform. I właśnie dlatego media społecznościowe coraz bardziej przypominają pole permanentnej mobilizacji emocjonalnej. Sztuczna inteligencja idealnie wpisuje się w ten mechanizm, bo umożliwia produkowanie emocjonalnych treści niemal bezkosztowo. Jeszcze niedawno zorganizowana kampania propagandowa wymagała sztabu ludzi. Dziś wystarczy kilka osób obsługujących generatory tekstu, obrazu czy wideo. Powstają całe strumienie komunikatów i znowu widać to także lokalnie. Widać to w tym, jak niektóre grupy są zalewane identycznym językiem sukcesu. Jak każda krytyka zostaje natychmiast przykryta lawiną nowych treści. Jak tworzy się wrażenie, że wszyscy myślą tak samo. To bardzo ważny mechanizm społeczny. Ludzie mają naturalną tendencję do podporządkowywania się dominującej narracji. Jeśli widzimy setki podobnych komentarzy, zaczynamy zakładać, że reprezentują one większość. Natomiast jeśli zostały wygenerowane automatycznie, no właśnie, tu jest pytanie. I dlatego propaganda cyfrowa nie musi nikogo przekonywać logicznie. Wystarczy, że stworzy atmosferę dominacji. W psychologii społecznej istnieje pojęcie spirali milczenia. Ludzie przestają wyrażać swoje zdanie, jeśli mają poczucie, że są w mniejszości albo zostaną zaatakowani. I dokładnie to dzieje się w przestrzeni cyfrowej. Nie trzeba cenzury. Wystarczy informacyjny hałas. Wystarczy zasypać przestrzeń tysiącami komunikatów. Wystarczy sprawić, żeby człowiek pomyślał, nie mam już siły się odzywać. W tym sensie AI staje się narzędziem nie tylko komunikacji, ale także kontroli społecznej. Miękkiej, rozproszonej i także trudnej do uchwycenia. Najbardziej niepokojące jest jednak to, że granica między reklamą, informacją i propagandą zaczyna powoli zanikać. Widzimy estetyczne grafiki z uśmiechniętymi mieszkańcami, idealne wizualizacje miasta, posty pełne troski o współpracę, ale coraz częściej są to komunikaty generowane seryjnie, bez doświadczenia, bez realnej rozmowy, bez kontaktu z człowiekiem. Antropolodzy kultury zwracają uwagę, że społeczeństwa budują się wokół opowieści. Problem polega na tym, że dziś opowieści mogą być produkowane przemysłowo. I wtedy demokracja zaczyna przypominać rynek narracji, w którym wygrywa nie prawda, ale ten, kto ma większą moc generowania treści. A przecież człowiek potrzebuje czegoś więcej niż komunikatu. Potrzebuje relacji, czy na przykład zaufania. Potrzebuje poczucia, że po drugiej stronie naprawdę ktoś jest. Tymczasem internet coraz częściej staje się przestrzenią syntetycznej obecności, obecności wygenerowanej, automatycznej. I być może właśnie dlatego tak wielu ludzi odczuwa dziś zmęczenie mediami społecznościowymi. Nie dlatego, że jest za mało treści, ale dlatego, że jest tam coraz mniej człowieka.

Cześć Zanarowicza, wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. I kontynuując nasz temat, to był taki moment w historii kultury, kiedy fotografia wydawała się ostatecznym dowodem rzeczywistości. Potem podobną rolę przejęło wideo. Skoro to widać, to znaczy, że wydarzyło się naprawdę. Dziś ta zasada rozpada się na naszych oczach. W epoce deepfake'ów nawet obraz przestaje być wiarygodny. Deepfake to technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do tworzenia realistycznych, ale fałszywych nagrań wideo i audio. Można wygenerować twarz polityka, głos dziennikarza albo wypowiedź osoby, która nigdy niczego takiego nie powiedziała. Jeszcze kilka lat temu wymagało to ogromnych zasobów technologicznych. Dziś wiele takich narzędzi jest popularnie dostępnych i to oznacza fundamentalną zmianę kulturową, bo jeśli nie możemy ufać obrazowi, zaczynamy tracić wspólny punkt odniesienia. Filozofowie mediów od dawna ostrzegali, że nowoczesne społeczeństwa opierają się na reprezentacjach rzeczywistości. Żyjemy przez media, rozumiemy świat przez obraz. A teraz obraz staje się syntetyczny. To nie jest wyłącznie problem technologiczny, to problem antropologiczny, bo człowiek potrzebuje wspólnej rzeczywistości, żeby budować wspólnotę społeczną. Jeśli każdy może powiedzieć, to fake, to wygenerowane, to manipulacja, rozpada się samo pojęcie faktu. Badacze dezinformacji mówią dziś o zjawisku epistemicznego chaosu. To sytuacja, w której społeczeństwo przestaje mieć wspólne kryteria prawdy, a bez wspólnej prawdy demokracja staje się znacznie kruchsza. Wystarczy spojrzeć na media społecznościowe podczas kryzysów politycznych, katastrof albo konfliktów społecznych. W ciągu kilku minut pojawiają się dziesiątki sprzecznych wersji wydarzeń, wideo bez źródła, zdjęcia wygenerowane przez AI, cytaty, których nikt nie powiedział. I znowu problem nie jest wyłącznie skorelowany z samą definicją kłamstwa. Człowiek bombardowany sprzecznymi komunikatami przestaje weryfikować informacje, zaczyna kierować się emocjami albo plemienną lojalnością. Wierzę temu, kto jest po mojej stronie. W ten sposób społeczeństwo informacyjne zaczyna przekształcać się w społeczeństwo emocjonalnego plemienia. Każdy ma własne źródło prawne, własne autorytety, własne media. I właśnie tutaj sztuczna inteligencja może stać się niezwykle niebezpieczna, bo umożliwia produkowanie alternatywnych rzeczywistości na skalę masową. Już dziś istnieją kanały internetowe generowane niemal całkowicie automatycznie. AI tworzy scenariusze, głosy lektorskie, obrazy, muzykę, po prostu wszystko. Powstają tysiące filmów, których jedynym celem jest przyciągnięcie uwagi. Nie prawda, nie wiedza, ale właśnie ta uwaga. A uwaga jest dziś najcenniejszym zasobem świata cyfrowego. W jednej sytuacji szczególnie ważna staje się edukacja medialna, nie tylko techniczna, ale kulturowa. Musimy uczyć się rozpoznawać manipulacje, rozumieć mechanizmy działania, zadawać pytania o źródła informacji, bo przyszłość demokracji może zależeć właśnie od tej kompetencji, od umiejętności odróżnienia rzeczywistości od symulacji i może najważniejsze pytanie naszych czasów brzmi dziś nie czy to jest ciekawe, ale czy to jest prawdziwe?

Cześć, Sonarowicze, Radio Praga.pl, Ewelina Gotlicka i spróbujmy odpowiedzieć w dalszej części naszego spotkania na pytanie, co ta cyfrowa powódź robi z nami jako ludźmi? Bo bardzo często rozmawiamy o technologii, zapominając o psychice. A przecież każdy algorytm działa ostatecznie na człowieka, na jego emocje, na uwagę, na poczucie bezpieczeństwa. Żyjemy dziś w stanie takiej permanentnej stymulacji. Powiadomienia, krótkie filmy, komentarze, alerty, informacje o kryzysach, wojnach, aferach, konfliktach. No dużo tego jest, sami przyznacie. I nasz układ nerwowy praktycznie nigdy nie odpoczywa. Psychologowie coraz częściej mówią o zjawisku doomscrollingu, czyli takiego kompulsywnego przewijania negatywnych informacji. Im bardziej jesteśmy zdenerwowani, tym częściej sięgamy po telefon. A im częściej sięgamy po telefon, tym bardziej jesteśmy zdenerwowani. Jak słyszycie, ta pętla się po prostu zamyka. Takie nieskończone koło. Media społecznościowe zostały zaprojektowane tak, by utrzymać naszą uwagę jak najdłużej. Algorytmy analizują, przy czym się zatrzymujemy, a co porusza nas do tego, że wywołuje naszą reakcję pod postacią komentarza, udostępnienia, czy też kliknięcia tego kciuka w górę. Sztuczna inteligencja tylko wykorzystuje ten proces. Treści generowane przez AI są szybsze, tańsze i praktycznie nieograniczone. Można nimi zapełnić internet bez końca. Niektórzy badacze zaczynają używać określenia AI slope, czyli cyfrowa pułapka. Ogromna ilość automatycznie produkowanych treści o niskiej jakości, których celem jest wyłącznie zdobycie kliknięcia. I problem polega na tym, że ludzki mózg nie rozróżnia wartościowych od bezwartościowych bodźców, które perfekcyjnie są nam przekazywane przez te narzędzia. Każdy kolejny komunikat zabiera uwagę. Każdy kolejny obraz zużywa energię psychiczną. W efekcie coraz więcej ludzi doświadcza poczucia zmęczenia informacyjnego. Nie chodzi już o brak wiedzy. Chodzi wręcz o jej nadmiar. Paradoksalnie, im więcej mamy informacji, tym trudniej zbudować nam sens. Socjolog Zygmunt Bauman pisał o płynnej nowoczesności, świecie niestabilnym, zmiennym i pozbawionym trwałych punktów odniesienia. Dziś ta płynność została jeszcze przyspieszona przez sztuczną inteligencję. Rzeczywistość zmienia się szybciej niż nasza zdolność do jej interpretowania. A kiedy człowiek nie nadąża za światem, pojawia się lęk. Widać to także w lokalnych społecznościach, gdzie coraz częściej wycofują się z dyskusji publicznych, rezygnują z komentowania, nie chcą uczestniczyć w interakcjach konfliktowych, bo przestrzeń cyfrowa stała się wyczerpująca. Przestała być miejscem rozmowy, coraz częściej przypomina pole walki o uwagę. I właśnie tutaj pojawia się niezwykle ważne pytanie kulturowe. Czy technologia ma służyć człowiekowi, czy człowiek ma dostosować się do technologii? Bo jeśli całe nasze życie społeczne zostanie podporządkowane logice algorytmów, zaczniemy funkcjonować według zasad platformy szybko, emocjonalnie, powierzchownie, bez refleksji. A przecież kultura potrzebuje czasu, potrzebuje ciszy, potrzebuje rozmowy. Tego może jednym z najważniejszych aktów oporu wobec cyfrowego chaosu jest dziś odzyskanie uwagi, wyłączenie powiadomień, czytanie długiego tekstu, spotkanie twarzą w twarz, rozmowa po prostu bez algorytmu pośredniczącego między ludźmi. Bo jeśli całkowicie oddamy nasze emocje platformom technologicznym, możemy utracić coś fundamentalnego – zdolność do bycia razem.

Na zakończenie dzisiejszego sonaru kultury spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, moim zdaniem najważniejsze. Czy można jeszcze odzyskać rzeczywistość w świecie syntetycznych treści? Bo nie chodzi przecież o technologiczną panikę. Sztuczna inteligencja sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Może pomagać w edukacji, medycynie, sztuce czy komunikacji. Tego także się nie bójmy i to należy podkreślać. Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy technologia przestaje być narzędziem, a staje się środowiskiem dominującym nad relacjami społecznymi. Dziś coraz częściej żyjemy w kulturze permanentnej produkcji treści. Każdy musi publikować, do tego komentować dane treści. Wypadałoby też zareagować jakimś kciukiem w górę, żeby budować widoczność swoją w sieci. Ale jednocześnie coraz mniej czasu poświęcamy na realne doświadczanie świata. Antropolodzy kultury zwracają uwagę, że człowiek potrzebuje rytuału obecności, spotkań, wspólnego przeżywania, fizycznej wspólnoty. Internet miał łączyć ludzi, tymczasem często produkuje samotność. Mamy tysiące kontaktów i coraz mniej relacji, setki komunikatów i mniej rozmowy. I bagatela, miliony obrazów i coraz mniej doświadczeń. W tym sensie kryzys informacyjny jest także kryzysem kultury, bo kultura to nie tylko produkcja znaków, to jest tworzenie znaczeń.

0: Radio Praga.
1: W którym nie wszystko, co widzimy, jest prawdziwe, ale jednocześnie nie możemy popaść w totalną paranoję, bo wtedy zwycięży cynizm. A społeczeństwo pozbawione zaufania rozpada się bardzo szybko. Potrzebujemy nowych kompetencji obywatelskich, jak wspomniana wcześniej edukacja medialna, umiejętności weryfikowania źródeł, świadomość działania algorytmów, ale potrzebujemy też czegoś znacznie głębszego. Odwagi do bycia online, odwagi do wyłączenia tej technologii, która nas otacza, czyli do bycia w ciszy, ale też odwagi do myślenia poza natychmiastową reakcją. Bo być może największą rewolucją przyszłości nie będzie jeszcze szybsza sztuczna inteligencja, ale odzyskanie ludzkiej obecności. W świecie, który coraz bardziej przypomina automatyczną fabrykę bodźców, i może właśnie teraz warto zadać sobie pytanie, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy z drugim człowiekiem bez pośrednictwa ekranu? Kiedy ostatni raz mieliśmy pewność, że obraz, który oglądamy, przedstawia rzeczywistość? Albo na przykład, kiedy ostatni raz nie musieliśmy walczyć o uwagę? Być może przyszłość kultury rozstrzyga się właśnie tu i teraz. Nie w tych wyimaginowanych wielkich laboratoriach Doliny Krzemowej, w których pracują naukowcy nad AI, ale w codziennych decyzjach zwykłych ludzi. Czy wybiorą nadmiar bodźców, czy relacje? Czy wybiorą automatyczny szum, czy może właśnie obecność? To był Sonar Kultury w radiopraga.pl. Mówiła Ewelina Kotlicka i zostawiam Was z tymi kilkoma rozmyśleniami na dłużej. Słyszymy się oczywiście każdy czwartek o godzinie 19:00. Do usłyszenia.
2: Hello, it's me.

Witam serdecznie w kolejny czwartkowy wieczór przed mikrofonem Diowi. Skłaniam się wszystkim z naszym słuchaczom i słuchaczkom. No i dziś zaczęliśmy od płyty, która, co jest niewiarygodne, kończy 30 lat Moon in the Scorpio, czyli debiutancki album formacji Limbonic Art. Formacji, która, co też interesujące, chyba największym powodzeniem cieszyła się właśnie w naszym kraju. Morpheus i Demon, młodzi chłopacy, stworzyli ten band w 1993 roku. Z dala w sumie od Bergen, Stavanger i Oslo, czyli miejsce, gdzie działo się dużo więcej na scenie metalowej Norwegii, ale w 1996 roku udało im się nagrać debiutancki album Moon in the Scorpio i został on wydany przez Nocturnal Art Productions, u nas na kasecie przez Mystic. No i w 1999 roku dotarli do naszego kraju, ale to może o tym powiem nieco później. Za nami utwór Dark Zone Martyrior, a co przed nami w audycji oprócz Limbonic Art? Stałe punkty programu oczywiście, będzie też konkurs ogłoszenia. Warto zwrócić uwagę, że dziś 51. premierowy odcinek korespondencji Kurta Capolo z archiwalnymi materiałami radiowymi Ryłkołaka i tam będą prawdziwe, zapomniane perły metalu również, a wróci do programu również archeologia krajowa. No i oczywiście las, puszka Pandory, no i już za chwilę jęki, skrypty, a ja oczywiście zapraszam do ochoczego wpisywania się na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem na samej górze na osi czasu, pod jak zawsze bajeczną grafiką stworzoną przez Agnieszkę z Edgy Graphics. No to już nie zwlekajmy, po tym wstępie black metalowym na pewno dziś różnorodne dźwięki ekstremalne zapoda wam w jękach, skrypty, Ronwe.

Witam was w kolejnych jękach skrypty. Zaczynamy heavy metalową, moi drodzy. Dziś odcinek 111. I cóż, zaczniemy od Niemców z Cruel Force. Zespół, który powstał w 2008 roku. Mają już na swoim koncie, no co wam będę mówił, 4 albumy. Zaczęli swoją działalność od demówki Into the Crypts w 2008 roku wydanej. Później był demo The Rise of Satanic Might w 2010 roku. Tytuł piękny. W 2011 roku Under the Sign of the Moon. Kolejny bardzo fajny tytuł, który mógłby spokojnie działać gdzieś pod black metalowym sztandarem. W 2023 roku panowie wydają trzeci album Down of the Axe. Cały czas to naprawdę bardzo fajny heavy speed thrash metal. I w tym roku, moi drodzy, Haneda to album pełen. Przynosi nam 9 naprawdę super heavy metalowo black. Nie, black to nie ma według mnie takich speed thrash metalowych kawałków. Także myślę, że powinno wam się to spodobać. Okładka oczywiście w stylu lat 80., więc jest dobrze. My sobie posłuchamy numeru Sword of Iron zespół Cruel Force.

Cruel Force, Sword of Iron. Moi drodzy, to za nami. Mam nadzieję, że przypadło wam do gustu. Jeżeli oczywiście lubicie takie granie. Teraz trochę w pierdzielu grindcore'owego. Finlandia ostatnio dosyć mocny zawodnik, jeśli chodzi o tą scenę. Zespół Sarin Attack. Zespół, który powstał w 2017 roku. Mają na swoim koncie dwa albumy. Pierwszy z 2020 Dystopia. No i tegoroczny Pericato, którego posłuchamy sobie dzisiaj jednego numeru, to 13 numerów, 25 minut muzyki totalnego wpierdzielu grindcore'owego, także jest dobrze. A mówię, Finlandia ostatnio pokazuje się z jak najlepszej strony, jeśli chodzi o tego typu granie. My sobie posłuchamy numeru Oria, także fani grindcore'a, zwróćcie na nich uwagę, fajna okładka kolorowa. Zespół Sarin Attack z Finlandii. Zapraszam.

Es ist doch ohne Fassi.

Sarin Attack Oria. Także fani Grindcora, jestem ciekawy, co o tym sądzicie. Według mnie to jest naprawdę niezły materiał. No i na koniec, moi drodzy, na koniec będą dwa zespoły, które wydają splita. Enevelde to pierwsza część split, jeśli chodzi o split, o którym mówię. Druga to Gendot, oba zespoły z Norwegii. Enevelde to zespół, który debiutował w 2020 roku od razu pełnym albumem Enevelde. Taka ciekawostka. Logo robił im i Hasan z Ancient Dead Production. Także mamy tutaj polski akcent. W 2021 roku panowie wydają Gravgang epkę. Później był kolejny, drugi album Engilderdot w 2023 roku. Bardzo dobra płyta. Być może nawet chyba puszczałem, ale nie pamiętam. No i w 2024 roku wydają Pandemonium, też bardzo dobry album. Cóż mogę powiedzieć? No to jest tak zespół, który przynajmniej na tym materiale, który niedługo wyjdzie, czy już też wyszedł, nie wiem jak to nam wyjdzie z tymi jękami, który poszedł w kierunku Diewel, trochę mi się tak wydaje. Przynajmniej ta zajewka tego numeru ze splitu. A posłuchamy numeru Langtfra Umaken. Także pierwsza część splitu Enevelde. Za chwilę posłuchamy zespołu drugiego, ale to o nim troszeczkę powiem za chwilę. Enevelde Langtfra Umaken.

No i jak? Są trochę klimaty starego Ulvera i Dievel? Według mnie troszeczkę tak. Enevelde Langtfra Umaken to jedna z części Splitu, jeden z zespołów ze Splitu. Drugi to Gjendot, zespół, który tak jak i Enevelde pochodzi z Trondheim. Powstali w 2015 roku, wydali demo Gjendot w 2016, później była kompilacja Evig Svarthat. W 2017 debiut Netstingning. Pamiętam, dosyć taka ciekawa okładka. Panowie chodzą zakrwawieni po lesie. Czy tam wtedy był chyba jeden. Później była demówka i to w zasadzie trzy demówki w 2017 roku. Havetar, Envarforhat, Dutch Cricket Pinsler. Później w 2018 roku Dutmanskige. Pełen album Kriegsdöger w 2018 roku wydany. Później był Split jeszcze z Muspelheim. Po jednym numerze panowie sobie tam wydali. Ponad to, co tam oni jeszcze mieli. Epka była Mostad. Później był kolejny album Angreb w 2020 roku. I Utakt med Verden w 2022 roku. Pełen album. Później było demo Heaven w 2023 roku. Leaf Scramper to kolejny album w 2024 roku. Zeszłoroczny album Svekelse. No i teraz tegoroczny Split z Enevelde. Powiem wam, że naprawdę oba numery zrobiły na mnie mega wrażenie. Tak samo Gjendot ze swoim Utsletenlsen. Kocham ten norweski. Także ja dzisiaj z wami już się żegnam, jeśli chodzi o jęki, skrypty. Słyszymy się w dalszej części audycji. Na sam koniec Gjendot Utsletelsen. Cześć. I powiedzcie, co wam się tam, jak wam się podobało w ogóle te numery. Mi się podobają na maksa.

Jańki skrypty powrócą oczywiście za tydzień, a my nie do końca wychodzimy skrypty, bo dziś jeszcze zespół z Kolumbii, działający od 2002 roku, wcześniej od 1997 jako Eternal Drag, a nazywa się ten band Guerra Total. Na koncie mają już, uwaga, 12 pełnych albumów, poza tym kilka splitów, kompilacje, a ten ostatni krążek Of Death's Apotheosis, Cthulhu's Call and the Terror of the Cosmic Unknown ukazał się pod koniec ubiegłego roku ze znaczkiem polskiej Mara Production. Nie zdążyliśmy go do tej pory zagrać, także dziś to nadrabiamy. Guerra Total gra mieszankę black death i thrash metalu, dziką, nieokrzesaną, jak to w Ameryce Południowej. A my teraz wrzucamy do odsłuchu numer tytułowy Guerra Total i of Death's Apotheosis, Cthulhu's Call and the Terror of the Cosmic Unknown.

A teraz do wygrania jest ufundowany przez Mara Production egzemplarz ostatniego, jak na razie, albumu Kolumbijczyków z Guerra Total. A wasze zadanie jest następujące. Proszę podać, jaki kolumbijski zespół zagrał na festiwalu Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim i w którym to było roku. Proszę podać, jaki kolumbijski zespół zagrał na Summer Dying Cloud Festival w naszym kraju i w którym to było roku. Jeśli znacie odpowiedź na to pytanie, no to szybko wbijajcie na nasz profil facebookowy Metalowy Archeolog Muzyczny i tam w komentarzach pod postem na samej górze pod grafiką Edgy Graphics wpisujcie, a pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzyma krążek Guerra Total ufundowany przez Mara Production. A teraz przechodzimy do archeologii krajowej. Brakowało Wam z tego, co pisaliście, tego punktu programu. No to dzisiaj nadrabiamy i będą dwie zapomniane perły krajowego metalowego podziemia od Ronwe i dwa takowe ode mnie, od Diowisa waszego.

Zespół Korwus z Poznania jest dzisiaj w Archeologii Krajowej przedstawicielem atmosferycznego, melodyjnego death metalu. Moi drodzy, zespół Korwus powstał w 1994 roku, natomiast dopiero w 1998 roku wydali jedyne demo, Vision Quest, i przynosi ona, ta demówka, 5 numerów takiego klimatycznego, melodyjnego death metalu. Nie wiem w sumie, jak to określić. Dosyć popularnego, granego pod koniec lat 90. stylu. Między innymi chyba też Tower mniej więcej coś podobnego grał. Słucha się tego całkiem dobrze i stwierdziłem, że warto, żeby zapoznać was z tym zespołem. Także posłuchamy sobie numeru Pleasure Was the Sickness i zespół Korwus.

Hell, 92 rok i zespół o jakże oryginalnej nazwie Behated. Zespół, który poruszał się w klimatach melodyjnego doom death metalu. Ma na swoim koncie dwa materiały, promo z 96 i demo The Twilight z 98 roku. W zasadzie udział w tym zespole miały osoby, które również się udzielały później w Sacrilegium czy Acrum. Jest to nawet całkiem fajne, sympatyczne granie. Myślę, że w klimatach doom death metalowych to spodoba się to Wojtkowi. My sobie posłuchamy z demówki The Twilight, numeru tytułowego The Twilight. Przed wami Behated. Zapraszam.

0: Radio Praga.
1: O tak, Tomku, Beheadet doskonale pamiętam. Mam pewnie gdzieś zachowaną tę kasetę, z której dzisiaj odtwarzaliśmy nagranie. Na pewno grałem z niej coś w Mrocznej Strefie w Radiu Grudziądz, a możliwe też, że napisałem recenzję do Morbid Noise'a lub któregoś z zinów. Ode mnie dziś w Archeologii Krajowej dwie odnalezione przez Zucha z Bawarii mocno zapomniane pozycje. Pierwsza to jedyne demo zespołu Cryptic z trzema kropkami w nazwie, po nazwie z Pionek. To zespół z Pionek, takiego małego miasteczka, gdzie niegdyś tłoczono płyty winylowe. No i ten konkretny Cryptic z trzema kropkami w 1993 roku zarejestrował w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach w dwa dni demo zatytułowane Pantarei, na którym za intro posłużył fragment suity Echoes z Pink Floyd, ale potem to już zdecydowanie death, thrash metalowa jazda. No i teraz posłuchamy Cryptic i utworu Ostatnie dzwony.

Za nami Cryptic z pionek, a teraz Seas of Grass. To zupełnie zapomniany band z Torunia. Prawdę mówiąc, nie znałem go, nie pamiętałem o nim, a w 1992 roku zaczęli grać i jeszcze w tym samym roku nagrali pięcioutworową kasetę zatytułowaną w niewyszukany sposób First Demo Rech. No i słuch później niestety o nich zaginął. No a ta czwórka muzyków również, tak jak ich koledzy z pionek, tworzyła dźwięki gdzieś z pogranicza death i thrash metalu. My posłuchamy z tej odzyskanej, wyciągniętej z zapomnienia przez ducha kasety nagrania zatytułowanego Murderers War i Seas of Grass.

Po archeologii krajowej wracamy jeszcze na około 10 minut do zespołu Limbonic Art. To był zespół, który pod koniec lat 90. cieszył się u nas olbrzymią popularnością. Obok Emperor, Cradle of Filth, Dimmu Borgir to taka, można powiedzieć, czołówka symfonicznego black metalu, chociaż każdy z tych zespołów jednak tworzył nieco inne dźwięki w ramach tej właśnie estetyki, tego podgatunku. No i Limbonic Art gdzieś tak w okolicy wydania czwartej płyty pojawiło się w Polsce w październiku 1999 roku na pierwszej edycji, pamiętnej edycji Mystic Festival w hali Wisły w Krakowie. Byłem, widziałem, no i powiem szczerze, że Limbonic Art pokazał naprawdę dużą klasę. Ja będę wspominał oczywiście ten festiwal w związku z tym, że miałem okazję tam spotkać się, porozmawiać z Samotem, muzykami Amorphis, God the Front, kilku jeszcze innych formacji, ale panowie z Limbonic Art, którzy trzymali się tak trochę na uboczu, zauważyłem, nie kręcili się z muzykami Emperor, raczej we dwóch gdzieś tam z boku. Byłem też, jak grali próbę dźwiękową, tak zwany soundcheck przed tym właśnie festiwalem. Skromne chłopaki, nawet nie mieliśmy wtedy okazji zamienić się ze sobą jednego zdania, ale spotkałem takich, którzy mieli z nimi okazję porozmawiać. No i myślę, że Limbonic Art, pomimo że późniejsze ich losy to już były dosyć takie zawikłane, w tej chwili Limbonic Art działa, funkcjonuje, ale jest to połowa składu i myślę, że połowa albo ćwierć nawet jakości tej, którą dostarczali na płytach w latach 90. No a my powracamy do tej debiutanckiej płyty sprzed 30 lat, Moon in the Scorpio. No i żeby zwieńczyć tę moją krótką opowieść, posłuchajmy numeru tytułowego: Moon in the Scorpio, Limbonic Art.

Teraz takie ogłoszenie dla tych, którzy tydzień temu nas nie słuchali, bo byli na Mystic Festival. Otóż jest okazja, abyście wpisywali w komentarzach na naszym profilu facebookowym pod grafiką LG Graphics na samej górze na osi czasu trzy ulubione kapele z Florydy, death metalowe kapele z Florydy, ponieważ tworzymy do przyszłego tygodnia taki ranking waszych ulubionych death metal kapel z Florydy. Tak więc jeśli ktoś jeszcze nie wpisał się, czy tydzień temu pod postem w trakcie trwania audycji, czy pod postem, który został stworzony dzień później, no to dzisiaj jest jeszcze okazja się dopisać i taki ranking współtworzyć, a za tydzień podamy wyniki, któż tam waszą największą popularnością na Florydzie, jeśli chodzi o death metal, się cieszy. No to czas start, że tak powiem, nagrody będą. Jeszcze nie powiem, kto dokładnie wygra, jakie zasady są zwycięstwa w tym właśnie konkursie, rankingu, no ale te nagrody będą i to wszystkim powiem za tydzień w wydaniu naszej, kolejnym wydaniu naszej audycji. A teraz serdecznie zapraszam na moc atrakcji i mocnych wrażeń, ponieważ przed Wami 51. premierowy odcinek korespondencji Kurta Capolo z archiwalnymi materiałami radiowymi Ryłkołaka. No i dzisiaj będzie bardzo brutalnie, przestrzegam i zapraszam.

Dobra, skład obecny Intestine, Balizm, to Seiji Kakuzaki. Ajajajajaj, gitarka, śpiew. Takie się okosi. Perkusia. A co się mi jada? Gitara. Katsuma, co się daje? Bas. Bierze nieraz. Tyrant. Nie jest to bynajmniej przeróbka Judas Priest. Nie, nie, ale utwór zamykający debiutancką płytę Anatomy of Beast, Intestine Bolism. I tegoż utworu właśnie próbujemy go skąsać.

Teraz polecimy nie tyle brutalniej, co inaczej, no. Dwóch osiłków. Tak mówią w każdym bądź razie w rodzimym amerykańskim slangu. I rzucają brzydkimi również słowami, jak również krajają, wypijają, sączą, ślimaczą i robią inne brzydkie rzeczy, łącznie z dłubaniem w nohalo, a potem gdzie indziej. Spokojnie musimy przebiec te momenty, które są określone przez cenzurę amerykańską jako dozwolone, a puścić te, które przez cenzurę rosyjską są uznane za dozwolone. Więc spokojnie, spokojnie odliczamy. Zwei, ein, Blood Craven!

Pierwsza część listy zamknięta. Zgniłków, wśród których rzutem kośmijmy psów raczej rozlatujemy właśnie. Cztery zestawy po trzy kasety i dwie płyty CD. Oto pierwszy zestaw trzech kaset. Wędruje pod numer 21. Któż to? Adam Skrzeszewski. Ten nieszczęśnik, co udowadnia mi, że podawał adres. Wreszcie od... A, 21. No to teraz to już mnie... teraz to już mnie spokojnie przekreśli. 21 to nie ty, bo ty jesteś 22. Andrzej Kozłowski. Trzy kasety. Andrzeju, dla ciebie kasety są. Teraz drugi zestaw trzech kaset. 63. Mamy Tomka Świderskiego. Tomku, trzy kasety. Czekają na ciebie tu w rozgłośni harcerskiej Marii Konopnickiej 60497 Warszawa, jeśli chcesz się wysłać listem pocztowym. Trzeci zestaw trzech kaset wędruje pod 36. Tym numerem opatrzony jest Filip Kaliński. O, dawno Filip niczego nie wygrał. Najwyższy czas na groba jak ta lala. O, kurza, twarz dmuchana chyba. 21 to ostatni zestaw trzech kaset. Aha, to już jest, czyli według nowych zasad, które ustaliłem tydzień temu, Andrzej Kozłowski traci trzy kasety, bowiem po raz drugi wypadł jego numer. Andrzeju, cieszę się bardzo, że już nie dostajesz tych kaset. Jeszcze raz, może Adamowi się uda.

Il faut me trahir the fence. Nie daj lepiej. Tomek się dzisiaj czuje. Powstało to wspomniane Vomit Ray w 1989 roku jako The Fove Trio. Cik, ci, ryk. Przez następne trio 3 lata stabilizowało się i krystalizowało się we własnym składzie węglowym i wreszcie rozrosło, nie przy pomocy bynajmniej organów, do 5 osób. Specjalnie nie użyłem tutaj słowa członków. Proszę wykreślić to, tak jest. Debutanckie demo wiosną 92 roku pojawiło się we Szwecji, bo ten zespół pochodzi właśnie ze słonecznej afrykańskiej Skandynawii. To dało natychmiast, a może z chwilą obecną trochę później, kontrakt z Witch Hunt Records. I Witch Hunt Records wytłoczyło winylowy single zatytułowany Moribund, który wzbudził zainteresowanie. Zespołem Vomit Ray. Papieru nie wziąłem dzisiaj. Wzbudził zainteresowanie zarówno firm płytowych, jak i słuchaczów, bądź innych tych, którzy kupili sobie i nabili, czyli drogą niepocztową, tenże wspomniany winylowy singielek. Więc zespół tym natychmiast, proszę ja was, wyciągnął od starych szmalec, niektórzy nawet posunęli się do przemocy, tam z matką głównie, i wyciągnęli kaskę i nagrali ten promo demo z 5 utworami. I kiedy już wysłali do firm, okazało się, że firmy pokazały im dupę. No, tak już bywa, no. Więc zespół niemalże się załamał, ale nic to. W pół roku potem, czyli za 6 miesięcy równo, już prawdziwe demo, zatytułowane Through Sepulchral Shadows. Dokładnie było to wiosną, czyli był to kwiecień 94 roku. I to wspomniane właśnie w umie... Przepraszam. To wspomniane Vomit Ray z tą demówką zasuwa do Polski, między innymi na koncerty, no. I grają tu we w kwietniu 95 roku, tam! Nie wiadomo dokładnie, czy we Warszawie, czy we Krakowie. No panie, że te roboty miałeś za sobą, no. Kradną chłopaków ze samochodu radio stereo. No chłopaki są tak wkurzone, że na okładce właśnie debiutanckiej płyty zamieszczają informacje. Mawa, faka i tak dalej. Tego, który skradł nam te stereo anlagę, to my... I w ogóle, no więc wrócimy do Polski i tam przysuniemy tym, którzy ukradli nam to stereo anlagę, no. Ale koncerty się udały, aplauz był nieprawdopodobny, o czym pisze sam zespół, nie w kwietniu 95, a trochę później. Tytułowy numer z demo Through Sepulchral Shadows pojawia się już wkrótce na doskonałej składance Repulsive Assault, wydanej przez hiszpańskie Repulse Records. CSSO, pamiętacie, tam było Imprecation, tam było Deranged, tam było... Czego na tej składance nie było, no. I ta składanka, czyli ten utwór, który się pojawił, i wspomniane demo, dało kontrakt na początku 96 roku zespołowi... Vomit Ray... się zielony zrobiłem cały. Dało kontrakt z Fadeless Records. A Fadeless Records dał kaskę, żeby w Prima Volta Studio w kwietniu 96 roku samo Vomit Ray nagrało 10 kompozycji, jak słychać było, thrash death metalowych, ujętych tytułem Raped in Their Own Blood, podkreślonym wspaniałą okładką własnego pomysłu i twórczości pomalowania krwią i innymi szczegółami siekierkowsko-młotowatymi, no. A więc trupy, kupa gruzu, zapach, fetorek, ale to wszystko, wiadomo, odbywa się w celu odpowiedniego przedstawienia zawartości, twórczości wszystkim stęchnym zgniłkom. No. Płyta pojawia się nakładem Fadeless Records, jak wspomniałem, w październiku, może w listopadzie 96 roku. Już jest na naszym rynku, już, ale w postaci tylko płyty CD, dzięki Pagan Records. A wtedy, kiedy... Vomit Ray nagrywał Raped in Their Own Blood, to w składzie byli Tobias Gustafsson, perkusja, Thomas Bergqvist, bas i wymioty głosowe, Ulf Dahlgren, gitara, Urban Gustafsson, gitara druga,
chociaż te gitary słabo brzmią, jak tak posłuchacie, jak na dwie gitary, to ta kapela za delikatnie brzmi, naprawdę, może to wina studia Prima Volta, może to się powinno nazywać Secundo Volta, a może w ogóle Voltula Volta. No ale dobra, Ronnie Olson jeszcze nam pozostał, który wybitnie robi tylko wymioty. To jeszcze raz sobie wymiećmy, czemu nie? No, ostatni żołądek jest po to, by go wymiatać bardzo często, no, a nie tylko zapychać szybkim jedzeniem. Szybkie jedzenie, jeszcze szybsze wypróżnienie. Od razu wszystkich uprzedzam i ostrzegam. Vomitro Popadition, czas na tytułowy z płyty. Raped in the own blood.

Szwecja to przepiękny kraj. Ci ludzie tam chyba naprawdę mają kompletnego świra na punkcie agresywnej, ekstremalnie odlotowej muzyki. Od czasów, które ja pamiętam, kiedy byłem oczywiście jeszcze łonem matki, no. Punk rock, hardcore, thrash, speed, death, grot. Niech to diabli, teraz industrial cacophony noise, etc., etc. i cold meat industry, które tak doskonale sprzedawał się w Stanach i w Japonii, a nosi tytuł When Madness Strike, a drugi sprzedaje się od niedawna. Więc nie wiem tak naprawdę, czy sprzedaje się rewelacyjnie, ale sam sposób wydania płyty, sam sposób jej zrealizowania, zmiksowania i skakofonizowania, no, mówi, że warto tę płytę mieć. Zresztą jest ta płyta dostępna. Można w każdym bądź razie się o nią wystarać i postarać. No. Nosi tytuł Stroll, zawiera 10 kompozycji z żadnych intr, z żadnych outr. To też się może zdarzyć.

Już niejako za sprawą Mental Destruction weszliśmy jedną nogą do puszki Pandory, ale to jeszcze nie czas na puszkę Pandory. Smrtan czeka na Was tak kilka minut przed godziną 22 pojawi się. Natomiast teraz przechodzimy po tych mocnych wrażeniach ryłkołakowych do nie mniej mocnych w Grind sektorze.

Dziś z historią grindcora docieramy z powrotem do USA, gdzie na początku lat 90. doszło do prawdziwego wysypu kapel z tego kręgu. W 1990 roku w Kalifornii powstały dwie ważne kapele, które działają do dziś. No i dziś pojawią się w dwóch nagraniach z początkowej epoki ich działalności. Najpierw Exhumed San Jose, które zaczynało od grania zbliżonego do Carcass, co słychać na ich pierwszych demówkach. Później oczywiście poszli bardziej w stronę death metalu. Do dziś tworzą taki, można powiedzieć, death grind, troszkę nasączony też miejscami takim oldschoolowym thrashem. Ale numer tytułowy z czwartego demo z 1992 roku, Gorgasm, to zdecydowanie więcej grindu. No i teraz posłuchajmy, jak zaczynało ponad 30, no grubo ponad 30 lat temu Exhumed.

Druga z kapel z Kalifornii, Phobia z Orange County, to już zdecydowanie grindcore'owa załoga, która tak jak Exhumed działa do dziś. Ma na koncie kilkadziesiąt wydawnictw, w tym kilka dużych płyt, a my dziś sięgniemy po epkę z ich początkowej epoki działalności, epkę All That Remains z 1992 roku, gdzie już słychać, że to będzie poważny zawodnik na scenie grindcore'owej. No i posłuchamy numeru All That Remains, czyli tytułowego również nagrania sprzed prawie 34 lat. Fobia.

Przed nami jeszcze dzisiaj las i puszka Pandory, a korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, to zapowiem kolejne wydanie Metalowej Archeologii. 18 czerwca spotykamy się o godzinie 20 tradycyjnie radiopraga.pl na streamie. Również oczywiście 24 na 7 jest dostępny podcast z wszystkimi audycjami naszymi archiwalnymi i aktualnymi. Oczywiście z pewnym opóźnieniem się pojawiają te najnowsze, ale to wiadomo. No i za tydzień w kolejnym wydaniu, między innymi 20 odcinek premierowy Czasu Mroku, Nico Rimpler coś tam nieoczekiwanego przygotuje. Oprócz tego będzie kolejny odcinek cyklu Ciekawostki metalowe, lowe. Dużo stałych punktów programu, pewnie jakieś konkursy i ogłoszenia również się znajdą, także serdecznie zapraszam już za tydzień na kolejne wydanie. No ale teraz pozostańcie jeszcze do godziny 22, bo najpierw do lasu zabierze Was Ronwe.

Dziś w lesie zespół Mungler, zespół, który niedawno debiutował demówką As the Hordes Gather w 2022 wydaną. Na CD ukazała się w barwach Dark and Dead Dan Black Records. No i powiem wam szczerze, już wtedy było widać duży potencjał, natomiast panowie nie próżnowali, w zeszłym roku wydali w Eastside album Heidentum. Jest to kawałek naprawdę solidnego black metalu opartego na tradycjach wczesnego polskiego grania w latach 90., także możecie się domyślać, jaki to jest klimat. Ja bym chciał wam zaprezentować numer The Battle of Wogastisburg. I cóż, przed wami zespół Mungler. Szukajcie ich materiałów, jeżeli wam się spodoba. Eastside.

Cóż, i to by było na tyle ode mnie od Ronwe, jeśli chodzi o zawartość dzisiejszego wydania Metalowej Archeologii Muzycznej. Tak jak mówiłem, kilka dobrych minut temu zapraszam na kolejne wydanie. Będzie Czas Mroku, stałe punkty programu, ciekawostki metalowe, konkursy, no i to wszystko, czego możecie się po nas spodziewać albo i nie spodziewać. To się okaże za tydzień. Pozostaje jeszcze dzisiaj oczywiście puszka Pandory i smrtan, który was utuli do snu albo przestraszy was przed położeniem się do wyrka. My serdecznie dziękujemy za waszą obecność, wpisy, komentarze, aktywność ogólną. Zapraszamy za tydzień. Życzymy udanego tygodnia, dużo zdrówka. Trzymajcie się.

Dobry wieczór. Witajcie w Puszce Pandory. Dziś w Puszce jeden z wielu projektów polskich, ale i zagranicznych. Czyli, jak to najczęściej bywa, będzie przegródka emigrancka. Dr. Moon to jednoosobowy projekt naszego rodaka pochodzącego z Warmii i Mazur, a obecnie działającego przede wszystkim w niemieckim Augsburgu. Projekt działa od ładnych paru lat, a wydaje swoje płyty od prawie 4. Płyty też są akurat 4. Najnowsza, Terra Tertia, ukaże się oficjalnie w najbliższą niedzielę, choć na Bandcampie Dr. Moona wisi już od paru dni. Muzyka, jaką proponuje nam Dr. Moon, jest dość trudna do sklasyfikowania, na pewno jednak jest mocno elektroniczna, mocno klimatyczna, mocno eksperymentalna, nieoczywista, czyli pasująca generalnie do puszki Pandory. A ze wspomnianego Terra Tertia zagramy teraz mój ulubiony fragment, utwór Impotenza, który klimatycznie bardzo, ale to cholernie bardzo przypomina mi najbardziej mroczne fragmenty pewnej kultowej płyty, pewnego kultowego w wielu kręgach, głównie w latach 80., 90. pewnie też, zespołu. Płyty, na której okładce widniała sobie czerwona róża. No to słuchamy. Dr. Moon i Impotenza. Dobranoc.

0: To jest audycja Radio Live, koncert w radiopraga.pl.
1: Radio Praga.

Papers. The papers are not in order.

Bad Hook.

people by the door. 20 people.

goddamn conservative to make a real transition.

0: one too many lousy records.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Yes.

Thank you.

think this country's a democracy. You're looking at it.

0: Radio Praga.
1: Siema, z tej strony Daniel oraz Daniel z zespołu Punch Orange. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do słuchania Radia Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!